0: historia, malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: 99 i 4 FM. Jesteś na dobrej fali.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: Twoje radio. Radio Kujawy. Jesteśmy blisko ciebie. Na Kujawach tylko Radio Kujawy.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie...

0: Mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej lepiej jak rok temu. Musimy integrować z młodych. Młode osoby musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny po prostu... My jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni. Czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy. Yeah!

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która

W 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc w dzisiejszym

0: Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
5: Tak, potwierdzam co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
5: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
6: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
5: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
1: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
7: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4/6. Kamienic, które są

0: są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca, firma MS Wood, zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności.

0: mobilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
0: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
3: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedziby z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
4: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach. o ich

0: marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że w staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
1: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
3: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względu bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
2: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
4: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
2: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
5: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
6: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
7: W imieniu mojego klienta wnoszę o ustalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas.

0: Sąd nazwał postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
1: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
1: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
1: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obietowie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa, na smyczy, ale bez kagańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do sali powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
4: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
5: Rany te zagoiły się?
4: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
6: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
4: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
4: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawieżki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod wybraniu pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
7: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
6: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
7: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
6: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
7: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom, zresztą zostałem

0: ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
1: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
0: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
2: Szanowny panie mistrz.
3: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudźce?
0: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
1: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Nie musi również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
2: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
5: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
2: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
6: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
7: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i

0: Niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Wrocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Wrocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Wrocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają?

0: pewności?
1: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: Myślisz, że to
1: nie
0: już jest
1: zdecydować.
0: Taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić, nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie. Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków.

0: Polityków tak też się
1: Tak.
0: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyśl myślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
0: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my, bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
1: Dokładnie.
0: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
0: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
0: No
1: czas, tak?
0: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też mówienie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błyska. Tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
0: Dostaliśmy
1: Naprawdę.
0: radę i daliśmy radę.
1: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
0: Nasze
1: wszystko z nas
0: frustracje wychodzą.
1: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
0: No, ale nie

0: Nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki. No, tato jest wredną matką. Poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. No, taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, i a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
1: No
0: takiego?
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
0: Przed oceną też,
1: Tak,
0: boimy się oceny,
1: dokładnie. Więc
0: prawda?
1: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
0: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w
1: Oj,
0: zasadzie
1: tak.
0: do końca życia, prawda?
1: Dokładnie.
0: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać, i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc, mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
1: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
0: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie: całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować

podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w

0: naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko, powiedziałabym, silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
0: I zrobić sobie prezent.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: powiedzmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finału? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się

0: się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
1: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
2: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
1: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
2: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
1: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedz, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
0: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja.
6: Tak.
5: To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści zdrowia i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...

0: i duży relaks dla umysłu. Nie, to jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
3: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
3: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
3: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
3: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychy jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jak by pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
3: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
4: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
4: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
4: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
4: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
5: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
6: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
6: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
2: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
2: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
6: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2: A ile pan już biega?
6: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
2: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
7: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach.

0: Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
0: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala. i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki

0: Niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
1: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-ARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę to stypendium na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
4: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
4: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
6: No przeznaczę na na dalsze trenowanie na sprzęt sportowy.
7: No ja jestem bardzo zadowolony.

0: Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie. Bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: Chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne, zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze. Dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne. Dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
5: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
4: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
6: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich

0: bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Funduszom Europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo...

0: zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny po prostu, my jako akademia, jako studenci,

0: Też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni. Czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze

0: reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa. Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem, tak, do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec. Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
5: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
6: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
5: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
1: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych

0: Budynek już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
1: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru. Natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na Cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
0: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
1: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
0: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
1: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
0: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki Możemy spotkać się w

0: nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie

0: Mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś powiatowy zarząd dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
2: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
3: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i

0: Jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
1: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
3: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
2: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
4: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
2: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
5: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
6: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
7: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego.

0: Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
1: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
1: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
1: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu panu przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
5: Rany te zagoiły się? Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Szanowny panie mecenas.
4: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
5: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
5: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana w wniosku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod wydaniem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
6: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało. Jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
6: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
4: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
6: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
6: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest raz.
4: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani powódce?
6: Chciałbym panią bardzo przeprosić,

0: A samo to zdarzenie stało się to jednak bez mojej winy.
1: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji i pływania. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
2: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
2: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza, to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. a to nie zawsze jest możliwe.
5: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

0: sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Włocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
0: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne

0: urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
0: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie

0: osobiście mnie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejsze było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej

skierowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, m.in.
Cała Polska czyta dzieciom, narodowe czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smólniku

zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smuniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam Paniom i Panom Radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny i za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy, a żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie Pani Skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, Panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę.

0: Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Urząd Miejski dokonał szczegółowej analizy treści negatywnej opinii wojewody pomorskiej w sprawie planu rozszerzenia granic Tczewa oraz przygotował pisemne wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w niej zastrzeżeń. Władze Tczewa przypominają, że przedstawiły 89-stronicowy wniosek oraz ponad 400 stron ekspertyz naukowych. Według włodarza z jednej strony wojewoda twierdzi, że dokonała wnikliwej analizy tych materiałów, jednak z drugiej strony nie odniosła się ona do danych zawartych w przesłanych dokumentach.
1: To nie jest ani polemika, ani nie jest to uzupełnienie wniosku, tylko wykazanie, że w naszym wniosku i w naszych ekspertyzach w zasadzie znajdują się te wszystkie informacje, które były jakby podkreślone w opinii pani wojewody o tym, że są jakieś braki, więc to wszystko jest. Wysłaliśmy właśnie tą naszą odpowiedź do tej opinii, gdzie wskazaliśmy dosłownie z dokładnością jednej strony, gdzie znajdują się te informacje. Dla nas ta nasza odpowiedź jest o tyle ważna, że odpowiedź zostanie wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie po to, żeby już na tych rozmowach czy na Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu, żeby można było o tym rozmawiać. Jak wiadomo, nie składamy broni. Miasto Tczew po raz pierwszy po wielu latach podjęło ten trud wykonania wszystkich ekspertyz wniosku do niezbędnych do powiększenia, więc jeszcze ten materiał mamy, że w przyszłości, jeżeli będziemy podejmować kolejny raz tą próbę, to oczywiście już będziemy mieli na czym bazować, będziemy mieli z czego korzystać, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic naszego miasta, bo tutaj akurat nie zgadzam się z panią wojewodą w mojej ocenie, a także w ocenie wielu mieszkańców. Nasze miasto w obecnych granicach już osiągnęło maksymalne możliwości swojego rozwoju, co potwierdzają także prywatni inwestorzy, stąd tyle tych różnych procedur Lex Developer, którzy po prostu chcą tak naprawdę budować budynki na działkach, które znajdują się w różnych punktach miasta, więc widzimy tutaj, że Tczew ma szansę bardzo dobrze się rozwijać, tylko niestety nie ma gdzie.
0: Podczas konferencji prasowej prezydent zaprezentował konkretne fragmenty wniosku oraz ekspertyz, które odnoszą się do rzekomych braków wskazanych przez wojewodę. Przykładowo Beata Rutkiewicz uważa, że ratusz nie wyjaśnił konkretnie, które obszary wewnątrz obecnych granic Tczewa

0: mają status obszarów zamkniętych. Urząd podpowiada zatem wojewodzie, w której konkretnie ekspertyzie i na której konkretnie stronie jest informacja o tym, że w 2022 roku MON uznał teren dawnego poligonu wojskowego za zamknięty, przez co wykluczył rozwój obszaru o powierzchni około 140 hektarów.
1: Dotyczą to także kwestii związanych na przykład z rzekomym brakiem korzyści dla mieszkańców. Akurat my te korzyści wymieniliśmy bardzo dokładnie i wymieni się tych korzyści wiele. To jest kilkanaście takich podpunktów, gdzie my wskazujemy ewidentnie, że to we wniosku, a i także w ekspertyzach po prostu jest zapisane.
0: W rozmowie na antenie Radia Tczew wojewoda pomorska została zapytana o to, dlaczego nie wydała opinii częściowo pozytywnej, czyli kompromisowej, tak jak to zrobiła w poprzednich latach względem innych miast. Beata Rutkiewicz odpowiedziała, że nie dostrzegła chęci dyskusji ze strony władz miasta. Prezydent odpowiada, że z jego strony jak najbardziej taka chęć była.
2: Gdyby władze Tczewa chciały podjąć ze mną dyskusję, to byśmy tą dyskusję podjęli w szerokim gronie, tak jak to miało miejsce w przypadku miasta Lembork i gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam przy tym stole odbywały się spotkania. Tutaj nie było ani tej chęci, ani też sama uchwała i wniosek, no tak naprawdę nie rozstrzygał o kierunkach rozwojowych miasta.
1: Osobiście na spotkaniu z panią wojewodą, kiedy przyjechałem z mapami, przedstawiałem właśnie ten wniosek, który zostanie przez Tczew złożony. Poprosiłem panią wojewodę o to, żeby wzorem innych miast zorganizowała takie trójstronne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zarówno ja, jak i wójt i pani wojewoda będziemy mogli dyskutować o konkretnym zakresie tego naszego wniosku. Sądziłem, że ta moja prośba została przyjęta z dużym zrozumieniem, ponieważ inne miasta także w ten sposób odbywały te konsultacje czy negocjacje. Ponawiałem to moją prośbę telefonicznie. Niestety nie udało się, nie zostało to spotkanie zorganizowane, czego osobiście żałuję, bo uważam, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby takie rozmowy prowadzić i to absolutnie nie jest zarzut w moją stronę, ponieważ to ja byłem inicjatorem tego spotkania, prośby o to spotkanie, a także to ja właśnie dzwoniłem z prośbą, żeby to spotkanie doszło do skutku.
0: Prezydent przypomina, dlaczego według niego Tczew musi się powiększyć.
1: Tczew jest czwartym miastem województwa, trzecim miastem aglomeracji czy metropolii trójmiejskiej, więc żeby miasto mogło się rozwijać tak jak inne miasta, musi posiadać tereny rozwojowe. My nie chcemy przejmować podatków. My myślimy o tym, żeby Tczew mógł się rozwijać, żeby było więcej mieszkańców i żeby były tereny do rozwoju. I do premiera bym miał tylko jeden taki apel. Ja chciałbym, żeby nasze miasto było traktowane dokładnie tak samo jak Słupsk, Lembork czy Ustka, gdzie wiele argumentów, które akurat przeciwko nam zostało w opinii wojewody podniesione, tam w ogóle nie były brane pod uwagę.
3: W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
3: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
5: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć

wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o

0: tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu.
2: Nowe fakty w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 366 od Piechowic do Kowar. Podczas briefingu prasowego w starostwie powiatu karkonoskiego władze przedstawiły wyniki niezależnego audytu, zleconego po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą. Kontrola potwierdziła słuszność dotychczasowych decyzji zarządu, ale wykazała też nowe wyzwania techniczne.
3: Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, w które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt.
2: Zewnętrzna firma wykona odwierty na spornym odcinku. Wyniki badań poznamy za około 2 tygodnie i to one zdecydują, w jakiej technologii ruszą dalsze prace. Biorąc pod uwagę ogromną skalę inwestycji, opiewającą na blisko 60 milionów złotych, władze powiatu podjęły decyzję o zaangażowaniu dodatkowych służb do kontroli.
4: Chcemy, żeby to zadanie było wykonane w sposób bezpieczny. Zależy nam właśnie na bezpieczeństwu mieszkańców oraz oczywiście pieniędzy publicznych. Dlatego w chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo i szczęśliwie zakończona inwestycja.
2: Władze uspokajają. Unijne i rządowe fundusze przeznaczone na przebudowę ponad 20-kilometrowego odcinka nie są zagrożone. Zgodnie z harmonogramem dofinansowania powiat ma czas na pełną realizację i rozliczenie zadania do listopada 2029 roku. Kolejny przetarg na wykonanie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony tuż po analizie wyników badań gruntu.
5: Koniec kwietnia przyniósł horror mieszkańcom Romanowa Dolnego. Dwa pożary doszczętnie strawiły dom, a w wyniku obrażeń zmarł pan Maciej. Pięcioosobowa rodzina pani Joanny z dnia na dzień została bez dachu nad głową i ubrań.
6: Widać, nie ma nic, tak? Wszystkie sprzęty, no wszystko spłonęło. No, starsza córka ma o tyle dobrze, że nie musi jeździć autobusem, bo mieszkamy w Czankowie, tak? Więc do szkoły ma bliżej. Codziennie dowozimy syna i młodszą córkę do szkoły i do przedszkola, tak? Jak ich zawozimy, to jedziemy na działkę pracować na naszej budowie.
5: Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie zareagowało natychmiast. Urzędnicy i sąsiedzi błyskawicznie zebrali najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież i obuwie, a proboszcz z Czarnkowa zabezpieczył dla rodziny lokal na najbliższe pół roku.
7: Interweniowaliśmy praktycznie natychmiast. Pracownicy zarówno Centrum Usług, jak i Urzędu Gminy także dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ też pozbieraliśmy środki, bo rodzina w tym momencie potrzebowała akurat butów dla wszystkich, bo te buty niestety też spłonęły. I w ciągu jednego dnia udało nam się uzbierać 2000 zł na taki bon do sklepu obuwniczego i rodzina mogła automatycznie sobie te buty zakupić.
5: Odbudowa spalonego budynku jest niemożliwa. Jedyną szansą na normalność jest teraz dokończenie małego domu w stanie surowym, którego budowę rodzina rozpoczęła przed tragedią. Władze gminy robią co mogą, by zdobyć na to fundusze.
8: Sam się

0: Środki potrzebne, żeby oni mogli w zasadzie wykończyć swój dom, bo myślę, że chyba będzie to najrozsądniejsza droga, bo odbudowa tego, co już zostało dzisiaj strawione przez ogień, może pochłonąć dużo większe środki finansowe niż wykończenie tego, co mają rozpoczęte.
1: Pani Joanna w przeszłości sama bezinteresownie pomagała innym, tworząc dom zastępczy dla dzieci zmarłego brata. Dziś to ona i jej bliscy potrzebują wsparcia.
2: Daty urodzeń uczestników tego wydarzenia są na przysłowiowych dwóch różnych biegunach, a realnie w dwóch różnych wiekach. Ale to absolutnie nie było przeszkodą ani nie ograniczało. Wręcz przeciwnie, było motywacją do dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji. Dwa pokolenia spotkały się, aby wymieniać doświadczenia, poznawać swoje pasje oraz odkrywać uroki światów, które na co dzień często wydają się tak odległe. A spotkały się, bo były inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
3: Dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, trochę prowokujące i nazwie Boomerzy VS Brokuły, czyli świat seniorów, osób dorosłych i młodzieży. Mamy na celu zbudowanie mostów pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Bardzo często też spotykamy się z takimi opiniami, że młodzież ich jest leniwa, że to są inne czasy, za naszych czasów było inaczej. Są to też takie twierdzenia trochę krzywdzące, właśnie szczególnie dla młodych. I naszym celem jest zmienianie tej świadomości, tak aby te dwa pokolenia mogły ze sobą się porozumiewać.
2: A jak to zrobić najlepiej? Poprzez tego typu spotkania z odrobiną dystansu i dużą otwartością na uczestników, którzy wspólnie odkrywali, że mimo różnic wieku mają wiele wspólnych tematów i mogą się od siebie wiele nauczyć. Stąd w tym przypadku podczas spotkania wielopokoleniowego zastosowano kilka pozytywnych części składowych.
3: Dzisiaj zajmiemy się raz, że slangiem młodzieżowym i archaizmami. Młodzież nauczymy archaizmów, którymi posługują się seniorzy, a seniorów słów właśnie slangu neologizmów, czyli tego, co Gen Z dzisiaj mówi, jak się posługuje, takie przykładowe słówka. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy teleturniej, właśnie młodzież kontra seniorzy, gdzie będziemy jakby sprawdzać wiedzę na temat dawnych filmów, dawnych piosenek i młodzieżowych, tak? Będziemy mieli i pozycje z Netflixa i jakichś artystów, raperów kontra pani Frąckowiak Halina i zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Naszym celem zapewne jest likwidowanie tych barier, budowanie takich mostów. Mamy też starzejące się społeczeństwo. No i seniorzy dzisiaj też trochę mówią, że nasze miasto się wyludnia, młodzież ucieka. No, chcę pokazać, że nie ma w tym nic złego, że póki ta młodzież jest, na pewno będzie do nich wracać, żeby umieli się z nimi porozumieć, kontaktować, komunikować.
2: Spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego młodzież i seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i spojrzeć na świat oczami drugiego pokolenia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko zawiązała się nić integracji, budowania relacji oraz przełamywania stereotypów. To spotkanie pokazało, że zarówno młodość, jak i doświadczenie mają ogromną wartość, a wzajemne poznawanie swoich światów może stać się źródłem wielu inspiracji do działania, choćby w bibliotece, w której jest przestrzeń pełna otwartości, życzliwości, a tym samym kreatywnych rozmów, co dziś jest strategicznym celem nowej wizji bibliotek.
3: Odczarujemy właśnie wizerunek tej biblioteki, że pokażemy, że to miejsce, które ma edukować, marzyć, ma być centrum spotkań właśnie różnych pokoleń i ma być dla każdego, bo tak w momencie, gdy książka jest już tak dostępna na rynku audiobooków, e-booków, różnych słuchowisk, podcastów, musimy mieć tą alternatywę po to, aby te miejsca trwały, funkcjonowały i aby po prostu biblioteki istniały.
2: Dzięki takim inicjatywom to miejsce odkrywają kolejne grupy, a biblioteka, choć jako sam obiekt stoi wciąż w tym samym miejscu, to nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o aktywność i pobudzenie lokalnej społeczności do współtworzenia tego miejsca.
4: Artystycznie wykonane pojazdy, samoloty, statki i budynki. To wszystko można było podziwiać podczas tegorocznej edycji wystawy i konkursu modeli wykonanych z kartonu.
5: Kolejna edycja Bielskiej Majówki Modelarskiej, czyli konkursu wystawy modeli kartonowych oraz wraz z towarzyszącymi imprezami. Zostało zorganizowane w celu krzewienia modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży.
4: Wydarzenie przyciągnęło młodszych i starszych modelarzy, od amatorów po doświadczonych twórców. Zainteresowanie wystawą oraz konkursem pokazało, że modelarstwo ma ogromny potencjał, ponieważ rozwija pasję i łączy pokolenia.
6: To jeszcze pasja z dzieciństwa, która została z czasów jak pojawiły

0: się pierwsze małe modelarze, byłem małym dzieckiem, zacząłem sklejać i do tej pory kleję.
1: W tym roku tata namówił mnie, żebym właśnie wystawił go tutaj na wystawie. Nie byłem przekonany, ale jestem bardzo zadowolony, że udało się zająć pierwsze miejsce.
2: Koszt wykonania takiego modelu jest niewielki, ale czasochłonny. Zrobienie małego zajmuje kilka miesięcy, większego nawet kilka lat. Pan Mateusz, który zajął pierwsze i trzecie miejsce w różnych kategoriach, już od kilkunastu lat zajmuje się klejeniem modeli.
3: Ten, który otrzymał pierwsze miejsce, to był akurat mniejszy model, więc zrobienie jego zajęło tak ze 3 albo 4 miesiące. Natomiast ten, którym zająłem trzecie miejsce, to jest duży model i zrobienie go zajęło mi około 1,5 roku. Wycinacze są gotowe do wycięcia elementy. Ja je muszę złożyć, zgiąć lub uformować w inny sposób, wyretuszować krawędzie i skleić.
2: Prezentowane modele budziły zachwyt wśród oglądających zarówno ilością, jak i jakością wykonania.
4: To jest jeden z moich faworytów w kraju. Jeśli chodzi o organizację konkursów, jestem zachwycony ilością modeli. Przepiękne okręty, przepiękne samoloty. Co najbardziej cieszy, mnóstwo modeli dzieci.
5: My z Litwy, z miasteczka Gorzdy, przyjeżdżamy już piąty, siódmy raz, i jeśli by to wydarzenie nie podobało się, nas tu nie było.
6: Jest to wspaniałe wydarzenie, super, że coś takiego się na Podlasiu dzieje. Fajnie, że tutaj w Bielsku. Bardzo mi się to podoba, że jest tak duży tutaj, jak gdyby taka duża gama tych modeli. Fajnie, że młodzież się udziela. Że chce jak gdyby też działać.
2: Organizatorem wydarzenia była pracownia modelarska Kartonowy Tur oraz Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.
7: Iście sportowe emocje zapanowały wczoraj na boiskach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, gdzie ponownie odbyły się zawody integrujące całe województwo.
8: 17 raz już w tym momencie organizujemy i naprawdę zawsze dopisują nam uczestnicy, więc myślę, że jest to udana impreza. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisała, nie pada, więc miejmy nadzieję, że będzie wspaniale przeprowadzona impreza i cała młodzież szkolnictwa specjalnego naszego województwa wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
7: I co bardzo ważne, dopisali także sami zawodnicy, którzy w dobrych humorach i przy ogromnym zawzięciu sprawdzali się w tej rywalizacji.
9: Łącznie uczestników jest około 100, tak? Z 9 szkół z całego województwa. Tak jak co roku. Tak, myślę, że każdy stąd wyjeżdża zadowolony, bo przyjazna jest atmosfera. Oczywiście rywalizacja musi być, bo to jest sport i bez rywalizacji to by było też ciężko, ale to jest dla każdego dobre, tak? Dla każdego dobre. Każdy może się sprawdzić, a na koniec tak dla każdego będzie miła niespodzianka.
8: Pięknie wszyscy dostaną medale pamiątkowe. Zostawiał tutaj serce i duszę i na pewno tak przede wszystkim oprócz rywalizacji będzie też wspaniała integracja.
7: Najważniejsze jest jednak utrzymanie sportowego ducha i to, co przyświeca każdym zawodom, a szczególnie tym od lat organizowanym w tym właśnie miejscu.
9: Po raz 17 są to Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce i tutaj mamy konkurencje biegowe, rzutowe i skok w dal. W 4 kategoriach, także jest tego dużo.
7: A wszystko udało się także zorganizować dzięki wsparciu utrzymanemu m.in. od powiatu wejherowskiego oraz od Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
10: Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 metrów pobiła swój własny rekord świata. Uzyskała czas 16,75 sekundy, choć w niedzielę podczas startów warunki były bardzo trudne.
11: Chwilę wcześniej jeszcze padał deszcz. Frame running to taka konkurencja, która jest bardzo uzależniona od jakości tartanu bieżni. Tam był dobry tartan, ale jednak wilgotny, mokry, więc to też przekłada się na tę jakość jazdy i szczególnie dla osób takich jak frame runningowcy, a więc osoby po dziecięcych porażeniach mózgowych czy po udarach mózgu, mają kłopoty z utrzymaniem równowagi.
10: Magda pokonała jednak konkurencję i samą siebie, bowiem poprzedni rekord należał również do Pilanki. Został ustanowiony w New Delhi i był o 0,07 sekundy gorszy od wyniku w Warszawie. Magda ma przed sobą już kolejne zawody.
12: Teraz się przygotowuję do Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w ten najbliższy weekend, a chyba docelową, najważniejszą imprezą sportową będą Mistrzostwa Polski w Zabościu, bo w tym roku odwołano nam Mistrzostwa Europy.
10: Ze względów politycznych kolejne ważne zawody to w przyszłym roku.

0: W Taszkencie w Uzbekistanie odbędą się Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce. Zwycięstwo w tych zawodach otwiera drogę do paraolimpiady w Los Angeles.
1: W piątek 15 maja w Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie miał miejsce debiutancki wernisaż wystawy fotografii Łukasza Michalczyka. To fotograf amator, który swoim kunsztem mógłby zawstydzić niejednego profesjonalistę. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuk wizualnych oraz znajomych artysty. Zdjęcia przedstawiały piękne obrazy z naszego regionu.
2: Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie otwieramy wystawę Łukasza Michalczyka, Końskie i okolice. Bardzo lubimy w bibliotece przeważnie tematykę konecką, a tym bardziej jeśli jest to ona wykonywana przez Konecza.
1: Łukasz Michalczyk jest amatorem, ale z porządnym warsztatem. Regularnie uwiecznia życie miasta i w mediach społecznościowych publikuje fotoreportaże z lokalnych wydarzeń. Zapytaliśmy go, co można zobaczyć na wystawie i co go inspiruje.
3: Zdjęcia przedstawiają Końskie i okolice, jak mówi nazwa wystawy. Głównie Sielpia oraz Park Konecki, no i wszelkie tutaj zakamarki.
1: Co najbardziej lubisz fotografować? Czy to natura, czy to architektura, czy wszystkiego po trochu?
3: Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Próbuję również robić portrety, street art, generalnie wszystkiego po troszku. No tutaj, jak wiadomo, nie można było wystawić innych prac jak te, które są w tytule, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości uda się pokazać coś innego.
1: Czy coś Cię inspiruje? Czy są jakieś momenty, które jak zauważysz, jakaś scena, jakiś moment, jakieś światło, to czy coś sprawia, że chcesz zrobić koniecznie zdjęcie?
3: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo takich sytuacji i nieraz droga, która powinna trwać 45 minut do pracy, wydłuża się do 2 czy 3 godzin, bo co 100 czy 200 metrów trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie.
1: To będzie trudne pytanie. Czy masz ulubione zdjęcie? Któreś, które jest dla Ciebie szczególne? Może niekoniecznie najulubione, ale takie szczególne.
3: Jest nawet kilka takich zdjęć, których nigdy nie publikowałem i może kiedyś się uda, ale tak, zdecydowanie są.
1: Wystawa wpisała się w inicjatywę 23 tygodnia bibliotek i jednocześnie jest jego zwieńczeniem w naszym regionie. Zdjęcia Michalczyka można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do późnej jesieni.

0: wykonań. Tu podczas nagradzania wyróżniliśmy osoby, które pracują nad staroruskim chorałem czy postbizantyjskim i przenoszą te melodie w, że tak powiem, XXI wiek, co jest piękne.
1: W tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy wprowadzono nową kategorię.
0: Stworzyliśmy kategorię chórów innych tradycji muzycznych, a mianowicie arabską, alawicką z Indii oraz gruzińską. Ciekawe są ich melodie pochodzące z różnych kultur prawosławnych. One niezwykle wzbogaciły festiwal.
1: Takim chórem był chór Zumoro z Indii, który otrzymał festiwalowe wyróżnienie.
2: We are not professional singers also. So that's a difference. We are working in different fields. There are teachers, lawyers from all category, business people. So we are not professional singers.
1: W jubileuszowym 45. festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wystąpiło 29 chórów z 10 krajów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo

0: Bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Pierwszy dzień akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na włocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, jak co rok organizuje właśnie akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny... Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały.

0: Więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
1: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
0: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
2: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
2: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
1: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
1: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
4: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka. Pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
1: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
4: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
1: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważne rzecz w życiu, tak?
4: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
4: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
5: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
1: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
5: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie

0: No nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę. I tyle.
1: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz, ile biegasz?
0: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam 2 dzieci. Żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawnienie sportu?
0: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
2: Bardzo relaksuje.
3: Miła atmosfera.
2: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
3: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
2: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
2: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
3: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
2: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
4: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
5: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienicy, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca, firma MS Wood, zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie

0: oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo Nie dane mi było wcześniej.

0: widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
1: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
2: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
3: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
5: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć.

0: ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też, żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
2: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super, z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
3: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
4: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
3: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
5: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
3: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
6: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
3: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
6: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
3: Pani mecenas, poproszę o pytania.
4: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
6: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obydwie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
7: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
3: Proszę bardzo, pani mecenas.
8: A czy Rex jest spokojnym psem?
7: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
3: Pani mecenas?
9: Jak szybko znaleźliście psa?
7: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do sali powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódzka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
3: Dziękuję pani.

0: tam usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią pobudkę. Proszę pani, pouczę panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
1: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
2: Czy rany te zagoiły się?
1: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
2: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
1: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
1: Ja?
0: Proszę teraz o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod granią pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
3: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani z nas.
2: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
3: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
2: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
3: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
3: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł. Od tamtego zdarzenia pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest raz.
2: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudce?
3: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
1: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
0: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, pan mecenas.
4: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za tę operację w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Pobudka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływanie. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
0: Dziękuję pani jeszcze raz. Proszę panią o zrozumienie się stanowiska.
5: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem

0: nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu z nas. Proszę Państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
2: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje

0: i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie 2 lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła. I niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murz-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie,

0: oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smólniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie

0: etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
2: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
3: A inna?
2: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
3: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
2: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
3: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
2: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
1: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Włocławku za chwilę będziemy mieć wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Włocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Włocławka i regionu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta,

0: Także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza

0: przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
1: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
0: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: Dokładnie.
1: I przejdźmy do tego clue, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
0: Dokładnie.
1: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie.

0: Otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
0: No
1: czas, tak?
0: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błyska. Tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
0: Dostaliśmy
1: Naprawdę.
0: radę i daliśmy radę.
1: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to
0: Nasze
1: wszystko z nas
0: frustracje wychodzą.
1: Wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
0: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką, no taką umówmy się umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
1: No tak,
0: takiego?
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
0: Przed oceną też,
1: Tak,
0: boimy się
1: dokładnie.
0: oceny,
1: Więc
0: prawda?
1: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
0: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie
1: Oj, tak.
0: do końca życia, prawda?
1: Dokładnie.
0: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i Generalnie rzecz biorąc, mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto.

0: Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
1: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
0: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie: całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
0: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: My jesteśmy takim społeczeństwem, mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie

0: może sobie z jakichś powodów też pozwolić. Tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, piękny tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dość prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
0: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie. A to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
0: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary. Dlaczego zdecydowałaś

0: chciałbym wziąć udział w tym biegu?
1: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
0: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
1: Tak.
0: Jak wyglądają twoje treningi?
1: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
0: A ile już biegasz?
1: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
0: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
3: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
4: Tradycja, biegamy cały czas.
5: Ja też. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
0: A ile panowie już biegacie?
3: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
4: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
5: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
4: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
5: Tak, emocje.
4: Integracja. Tak. To jest.
5: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
0: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
3: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
4: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
5: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
0: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
0: A ile czasu pan biega?
6: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
0: Od kiedy?
6: 10 lat.
0: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
6: Lepsze samopoczucie na pewno. A resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
0: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
6: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
0: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
6: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
7: No jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
0: Pan jest idealnym przykładem na to, że wiek nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
7: Tak, po śmierci mojej żony

0: właśnie biegnąłem dla dziewczyny, dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
0: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy, gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
0: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
2: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
3: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak koło 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
3: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
3: Już będzie 11 rok, jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
4: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie były na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
4: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
4: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, między 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
4: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
4: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
5: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
5: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
5: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są dla was ważne?
5: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand

0: województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
1: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
2: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
2: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
2: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Włocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
3: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd

Województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenie.

0: różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
3: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
2: Przeznaczę to stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
4: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
3: A jak przygotowania do sezonu?
4: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
5: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
3: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
5: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
5: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
6: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
7: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
3: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
7: Chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
8: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrza Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrza Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
3: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
8: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne, zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję.

0: dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
1: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne. Dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
2: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
3: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta wocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
4: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
5: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
1: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
10: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
11: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi

0: przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Pierwszy dzień akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na włocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim Samorząd Studencki Spacowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny... Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są

0: przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
2: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe, odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki. Co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
0: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie. Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje Ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
0: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
0: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
0: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
0: A jakie korzyści przynoszą Ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
0: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą Ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
0: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
0: A jak wygląda Twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około

0: 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi Ci bieganie, uprawnienie sportu?
0: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi Wam bieganie?
2: Bardzo relaksuje.
3: Miła atmosfera.
2: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
3: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
2: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
2: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
3: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
2: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
4: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
5: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na Cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka, w sensie

0: lokalizacji i widoki, które są tutaj, no są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania, a tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg.

0: Spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo, jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
1: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
2: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
3: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
5: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też, żeby pokazać, jak ten sąd wygląda

0: w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
2: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
3: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
4: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
3: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
5: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
3: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
6: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na kasę. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
3: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
6: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
3: Pani mecenas, poproszę o pytania.
4: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
6: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
7: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
3: Proszę bardzo, pani mecenas.
8: A czy Rex jest spokojnym psem?
7: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
3: Pani mecenas?
9: Jak szybko znaleźliście psa?
7: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
3: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj

0: kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
1: Proszę? Rany te zagoiły się?
0: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
2: Proszę bardzo, panie mecenas.
1: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez?
0: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść?
0: Ja?
2: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku tak naprawdę, ponieważ w razie wątpliwości są, proszę pana ponownie przesłuchać pod granią pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
3: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
2: Proszę bardzo, pani mecenas.
1: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
3: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
1: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
3: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
3: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
2: Szanowny pani mecenas.
1: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudce?
3: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
0: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
4: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
2: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią o zastosowanie się stanowiska.
1: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
2: Dziękuję państwu, dziękuję pani mecenas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości.

0: Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
1: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ braki kadrowe to raz, a ponadto są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników, tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
0: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. 2025

0: roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część

0: Mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił

0: ortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
1: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
1: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
1: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
1: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
0: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
0: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk, zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23

kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarę i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smulniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smulniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach.
Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również

Również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam Paniom i Panom Radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej.
Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazuje

pokażecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy, a żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie Pani Skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, Panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Urząd Miejski dokonał szczegółowej analizy treści negatywnej opinii wojewody pomorskiej w sprawie planu rozszerzenia granic Tczewa oraz przygotował pisemne wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w niej zastrzeżeń. Władze Tczewa przypominają, że przedstawiły 89-stronicowy wniosek oraz ponad 400 stron ekspertyz naukowych. Według włodarza

0: A z jednej strony wojewoda twierdzi, że dokonała wnikliwej analizy tych materiałów, jednak z drugiej strony nie odniosła się ona do danych zawartych w przesłanych dokumentach.
1: To nie jest ani polemika, ani nie jest to uzupełnienie wniosku, tylko wykazanie, że w naszym wniosku i w naszych ekspertyzach w zasadzie znajdują się te wszystkie informacje, które były jakby podkreślone w opinii pani wojewody o tym, że są jakieś braki, więc to wszystko jest. Wysłaliśmy właśnie tą naszą odpowiedź do tej opinii, gdzie wskazaliśmy dosłownie z dokładnością jednej strony, gdzie znajdują się te informacje. Dla nas ta nasza odpowiedź jest o tyle ważna, że odpowiedź zostanie wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie po to, żeby już na tych rozmowach czy na Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu, żeby można było o tym rozmawiać. Jak wiadomo, nie składamy broni. Miasto Tczew po raz pierwszy po wielu latach podjęło ten trud wykonania wszystkich ekspertyz wniosku do niezbędnych do powiększenia, więc jeszcze ten materiał mamy, że w przyszłości, jeżeli będziemy podejmować kolejny raz tą próbę, to oczywiście już będziemy mieli na czym bazować, będziemy mieli z czego korzystać, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic naszego miasta, bo tutaj akurat nie zgadzam się z panią wojewodą w mojej ocenie, a także w ocenie wielu mieszkańców. Nasze miasto w obecnych granicach już osiągnęło maksymalne możliwości swojego rozwoju, co potwierdzają także prywatni inwestorzy, stąd tyle tych różnych procedur Lex Developer, którzy po prostu chcą tak naprawdę budować budynki na działkach, które znajdują się w różnych punktach miasta, więc widzimy tutaj, że Tczew ma szansę bardzo dobrze się rozwijać, tylko niestety nie ma gdzie.
0: Podczas konferencji prasowej prezydent zaprezentował konkretne fragmenty wniosku oraz ekspertyz, które odnoszą się do rzekomych braków wskazanych przez wojewodę. Przykładowo Beata Rutkiewicz uważa, że ratusz nie wyjaśnił konkretnie, które obszary wewnątrz obecnych granic Tczewa mają status obszarów zamkniętych. Urząd podpowiada zatem wojewodzie, w której konkretnie ekspertyzie i na której konkretnie stronie jest informacja o tym, że w 2022 roku MON uznał teren dawnego poligonu wojskowego za zamknięty, przez co wykluczył rozwój obszaru o powierzchni około 140 hektarów.
1: Dotyczą to także kwestii związanych na przykład z rzekomym brakiem korzyści dla mieszkańców. Akurat my te korzyści wymieniliśmy bardzo dokładnie i wymieniliśmy tych korzyści wiele. To jest kilkanaście takich podpunktów, gdzie my wskazujemy ewidentnie, że to we wniosku, a i także w ekspertyzach po prostu jest zapisane.
0: W rozmowie na antenie Radia Tczew wojewoda pomorska została zapytana o to, dlaczego nie wydała opinii częściowo pozytywnej, czyli kompromisowej, tak jak to zrobiła w poprzednich latach względem innych miast. Beata Rutkiewicz odpowiedziała, że nie dostrzegła chęci dyskusji ze strony władz miasta. Prezydent odpowiada, że z jego strony jak najbardziej taka chęć była.
2: Gdyby władze Tczewa chciały podjąć ze mną dyskusję, to byśmy tą dyskusję podjęli w szerokim gronie, tak jak to miało miejsce w przypadku miasta Lęborg i gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam przy tym stole odbywały się spotkania. Tutaj nie było ani tej chęci, ani też sama uchwała i wniosek, tak naprawdę nie rozstrzygał o kierunkach rozwojowych miasta.
1: Osobiście na spotkaniu z panią wojewodą, kiedy przyjechałem z mapami, przedstawiałem właśnie ten wniosek, który zostanie przez Tczew złożony. Poprosiłem panią wojewodę o to, żeby wzorem innych miast zorganizowała takie trójstronne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zarówno ja, jak i wójt i pani wojewoda będziemy mogli dyskutować o konkretnym zakresie tego naszego wniosku. Sądziłem, że ta moja prośba została przyjęta z dużym zrozumieniem, ponieważ inne miasta także w ten sposób odbywały te konsultacje czy negocjacje. Ponawiałem to moją prośbę telefonicznie. Niestety nie udało się, nie zostało to spotkanie zorganizowane, czego osobiście żałuję, bo uważam, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby takie rozmowy prowadzić i to absolutnie nie jest zarzut w moją stronę, ponieważ to ja byłem inicjatorem tego spotkania, prośby o to spotkanie, a także to ja właśnie dzwoniłem z prośbą, żeby to spotkanie doszło do skutku.
0: Prezydent przypomina, dlaczego według niego Tczew musi się powiększyć.
1: Tczew jest czwartym miastem województwa, trzecim miastem aglomeracji czy metropolii trójmiejskiej, więc żeby miasto mogło się rozwijać tak jak inne miasta, musi posiadać tereny rozwojowe. My nie chcemy przejmować podatków. My myślimy o tym, żeby Tczew mógł się rozwijać, żeby było więcej mieszkańców i żeby były tereny do rozwoju. I do premiera bym miał tylko jeden taki apel. Ja chciałbym, żeby nasze miasto było traktowane dokładnie tak samo jak Słupsk, Lęborg czy Ustka, gdzie wiele argumentów, które akurat przeciwko nam zostało w opinii wojewody podniesione, tam w ogóle nie były brane pod uwagę.

0: całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
1: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu.
3: Nowe fakty w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 366 od Piechowic do Kowar. Podczas briefingu prasowego w starostwie powiatu karkonoskiego władze przedstawiły wyniki niezależnego audytu, zleconego po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą. Kontrola potwierdziła słuszność dotychczasowych decyzji zarządu, ale wykazała też nowe wyzwania techniczne.
4: Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, w które były one wykonywane.

0: wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt.
1: Zewnętrzna firma wykona odwierty na spornym odcinku. Wyniki badań poznamy za około 2 tygodnie i to one zdecydują, w jakiej technologii ruszą dalsze prace. Biorąc pod uwagę ogromną skalę inwestycji, opiewającą na blisko 60 milionów złotych, władze powiatu podjęły decyzję o zaangażowaniu dodatkowych służb do kontroli.
2: Chcemy, żeby to zadanie było wykonane w sposób bezpieczny. Zależy nam właśnie na bezpieczeństwu mieszkańców oraz oczywiście pieniędzy publicznych. Dlatego w chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo i szczęśliwie zakończona inwestycja.
1: Władze uspokajają. Unijne i rządowe fundusze przeznaczone na przebudowę ponad 20-kilometrowego odcinka nie są zagrożone. Zgodnie z harmonogramem dofinansowania powiat ma czas na pełną realizację i rozliczenie zadania do listopada 2029 roku. Kolejny przetarg na wykonanie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony tuż po analizie wyników badań gruntu.
3: Koniec kwietnia przyniósł horror mieszkańcom Romanowa Dolnego. Dwa pożary doszczętnie strawiły dom, a w wyniku obrażeń zmarł pan Maciej. 5-osobowa rodzina pani Joanny z dnia na dzień została bez dachu nad głową i ubrań.
4: Widać, nie ma nic, tak? Wszystkie sprzęty, no wszystko spłonęło. No, starsza córka ma o tyle dobrze, że nie musi jeździć autobusem, bo mieszkamy w Czankowie, tak? Więc do szkoły ma bliżej. Codziennie dowozimy syna i młodszą córkę do szkoły i do przedszkola, tak? Jak ich zawozimy, to jedziemy na działkę pracować na naszej budowie.
3: Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie zareagowało natychmiast. Urzędnicy i sąsiedzi błyskawicznie zebrali najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież i obuwie, a proboszcz z Czarnkowa zabezpieczył dla rodziny lokal na najbliższe pół roku.
5: Interweniowaliśmy praktycznie natychmiast. Pracownicy zarówno Centrum Usług, jak i Urzędu Gminy także dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ też pozbieraliśmy środki, bo rodzina w tym momencie potrzebowała akurat butów dla wszystkich, bo te buty niestety też spłonęły. I w ciągu jednego dnia udało nam się uzbierać 2000 zł na taki bon do sklepu obuwniczego i rodzina mogła automatycznie sobie te buty zakupić.
3: Odbudowa spalonego budynku jest niemożliwa. Jedyną szansą na normalność jest teraz dokończenie małego domu w stanie surowym, którego budowę rodzina rozpoczęła przed tragedią. Władze gminy robią co mogą, by zdobyć na to fundusze.
6: Są środki potrzebne, żeby oni mogli w zasadzie wykończyć swój dom, bo myślę, że chyba będzie to najrozsądniejsza droga, bo odbudowa tego, co już zostało dzisiaj strawione przez ogień, może pochłonąć dużo większe środki finansowe niż wykończenie tego, co mają rozpoczęte.
3: Pani Joanna w przeszłości sama bezinteresownie pomagała innym, tworząc dom zastępczy dla dzieci zmarłego brata. Dziś to ona i jej bliscy potrzebują wsparcia.
7: Daty urodzeń uczestników tego wydarzenia są na przysłowiowych dwóch różnych biegunach, a realnie w dwóch różnych wiekach. Ale to absolutnie nie było przeszkodą ani nie ograniczało. Wręcz przeciwnie, było motywacją do dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji. Dwa pokolenia spotkały się, aby wymieniać doświadczenia, poznawać swoje pasje oraz odkrywać uroki światów, które na co dzień często wydają się tak odległe. A spotkały się, bo były inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
8: Dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, trochę prowokującej nazwie Boomerzy VS Brokuły, czyli świat seniorów, osób dorosłych i młodzieży. Mamy na celu zbudowanie mostów pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Bardzo często też spotykamy się z takimi opiniami, że młodzież ich jest leniwa, że to są inne czasy, za naszych czasów było inaczej. Są to też takie twierdzenia trochę krzywdzące, właśnie szczególnie dla młodych. I naszym celem jest zmienianie tej świadomości, tak aby te dwa pokolenia mogły ze sobą się porozumiewać.
7: A jak to zrobić najlepiej? Poprzez tego typu spotkania z odrobiną dystansu i dużą otwartością na uczestników, którzy wspólnie odkrywali, że mimo różnic wieku mają wiele wspólnych tematów i mogą się od siebie wiele nauczyć. Stąd w tym przypadku podczas spotkania wielopokoleniowego zastosowano kilka pozytywnych części składowych.
8: Dzisiaj zajmiemy się raz, że slangiem młodzieżowym i archaizmami. Młodzież nauczymy archaizmów, którymi posługują się seniorzy, a seniorów słów właśnie slangu neologizmów, czyli tego, co Gen Z dzisiaj mówi, jak się posługuje, takie przykładowe słówka. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy teleturniej, właśnie młodzież kontra seniorzy, gdzie będziemy jakby sprawdzać wiedzę na temat dawnych filmów, dawnych piosenek.

0: i młodzieżowych, tak? Będziemy mieli i pozycje z Netflixa, i jakichś artystów, raperów kontra pani Frąckowiak-Halina i zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Naszym celem zapewne jest likwidowanie tych barier, budowanie takich mostów. Mamy też starzejące się społeczeństwo. No i seniorzy dzisiaj też trochę mówią, że nasze miasto się wyludnia, młodzież ucieka. No, chcę pokazać, że nie ma w tym nic złego, że póki ta młodzież jest, na pewno będzie do nich wracać, żeby umieli się z nimi porozumieć, kontaktować, komunikować.
1: Spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego młodzież i seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i spojrzeć na świat oczami drugiego pokolenia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko zawiązała się nić integracji, budowania relacji oraz przełamywania stereotypów. To spotkanie pokazało, że zarówno młodość, jak i doświadczenie mają ogromną wartość, a wzajemne poznawanie swoich światów może stać się źródłem wielu inspiracji do działania, choćby w bibliotece, w której jest przestrzeń pełna otwartości, życzliwości, a tym samym kreatywnych rozmów, co dziś jest strategicznym celem nowej wizji bibliotek.
0: Odczarujemy właśnie wizerunek tej biblioteki, że pokażemy, że to miejsce, które ma edukować, ma żyć, ma być centrum spotkań właśnie różnych pokoleń i ma być dla każdego, bo tak w momencie, gdy książka jest już tak dostępna na rynku audiobooków, e-booków, różnych słuchowisk, podcastów, musimy mieć tą alternatywę po to, aby te miejsca trwały, funkcjonowały i aby po prostu biblioteki istniały.
1: Dzięki takim inicjatywom to miejsce odkrywają kolejne grupy, a biblioteka, choć jako sam obiekt stoi wciąż w tym samym miejscu, to nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o aktywność i pobudzenie lokalnej społeczności do współtworzenia tego miejsca.
2: Artystycznie wykonane pojazdy, samoloty, statki i budynki. To wszystko można było podziwiać podczas tegorocznej edycji wystawy i konkursu modeli wykonanych z kartonu.
3: Kolejna edycja Bielskiej Majówki Modelarskiej, czyli konkursu wystawy modeli kartonowych oraz wraz z towarzyszącymi imprezami. Zostało zorganizowane w celu krzewienia modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży.
2: Wydarzenie przyciągnęło młodszych i starszych modelarzy, od amatorów po doświadczonych twórców. Zainteresowanie wystawą oraz konkursem pokazało, że modelarstwo ma ogromny potencjał, ponieważ rozwija pasję i łączy pokolenia.
4: To jeszcze pasja z dzieciństwa, która została z czasów, jak pojawiły się pierwsze małe modelarze, byłem małym dzieckiem, zacząłem sklejać i do tej pory kleję.
5: W tym roku tata namówił mnie, żebym właśnie wystawił go tutaj na wystawie. Nie byłem przekonany, ale jestem bardzo zadowolony, że udało się zająć pierwsze miejsce.
2: Koszt wykonania takiego modelu jest niewielki, ale czasochłonny. Zrobienie małego zajmuje kilka miesięcy, większego nawet kilka lat. Pan Mateusz, który zajął pierwsze i trzecie miejsce w różnych kategoriach, już od kilkunastu lat zajmuje się klejeniem modeli.
6: Ten, który otrzymał pierwsze miejsce, to był akurat mniejszy model, więc zrobienie jego zajęło tak ze 3 albo 4 miesiące. Natomiast ten, którym zająłem trzecie miejsce, to jest duży model i zrobienie go zajęło mi około 1,5 roku. Wycinacze są gotowe do wycięcia elementy. Ja je muszę złożyć, zgiąć lub uformować w inny sposób, wyretuszować krawędzie i skleić.
2: Prezentowane modele budziły zachwyt wśród oglądających zarówno ilością, jak i jakością wykonania.
7: To jest jeden z moich faworytów w kraju, jeśli chodzi o organizację konkursów. Jestem zachwycony ilością modeli. Przepiękne okręty, przepiękne samoloty. Co najbardziej cieszy, mnóstwo modeli dzieci.
8: My z Litwy, z miasteczka Gorzdy, przyjeżdżamy już piąty, siódmy raz, i jeśli by to wydarzenie nie podobało, nas tu nie było.
9: Jest to wspaniałe wydarzenie, super, że coś takiego się na Podlasiu dzieje. Fajnie, że tutaj w Bielsku. Bardzo mi się to podoba, że jest tak duży tutaj, jak gdyby taka duża gama tych modeli. Fajnie, że młodzież się udziela, że chce jak gdyby też działać.
2: Organizatorem wydarzenia była pracownia modelarska Kartonowy Tur oraz Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.
10: Iście sportowe emocje zapanowały wczoraj na boiskach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, gdzie ponownie odbyły się zawody integrujące całe województwo.
11: 17 raz już w tym momencie organizujemy i naprawdę zawsze dopisują nam uczestnicy, więc myślę, że jest to udana impreza. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisała, nie pada, więc miejmy nadzieję, że będzie wspaniale przeprowadzona impreza i cała młodzież szkolnictwa specjalnego naszego województwa wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
10: I co bardzo ważne, dopisali także sami zawodnicy,

0: którzy w dobrych humorach i przy ogromnym zawzięciu sprawdzali się w tej rywalizacji.
1: Łącznie uczestników jest około 100, tak? Z 9 szkół z całego województwa. Tak jak co roku. Tak, myślę, że każdy stąd wyjeżdża zadowolony, bo przyjazna jest atmosfera. Oczywiście rywalizacja musi być, bo to jest sport i bez rywalizacji to by było też ciężko, ale to jest dla każdego dobre, tak? Dla każdego dobre, każdy może się sprawdzić, a na koniec tak dla każdego będzie miła niespodzianka.
2: Pięknie wszyscy dostaną medale pamiątkowe, zostawią tutaj serce i duszę i na pewno tak przede wszystkim, no, oprócz rywalizacji będzie też wspaniała integracja.
0: Najważniejsze jest jednak utrzymanie sportowego ducha i to, co przyświeca każdym zawodom, a szczególnie tym od lat organizowanym w tym właśnie miejscu.
1: Po raz 17 są to Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce i tutaj mamy konkurencje biegowe, rzutowe i skok w dal. W czterech kategoriach, także jest tego dużo.
0: A wszystko udało się także zorganizować dzięki wsparciu utrzymanemu m.in. od powiatu wejherowskiego oraz od Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
3: Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 metrów pobiła swój własny rekord świata. Uzyskała czas 16,75 sekundy, choć w niedzielę podczas startów warunki były bardzo trudne.
4: Chwilę wcześniej jeszcze padał deszcz. Frame running to taka konkurencja, która jest bardzo uzależniona od jakości tartanu bieżni. Tam był dobry tartan, ale jednak wilgotny, mokry, więc to też przekłada się na tę jakość jazdy i szczególnie dla osób takich jak frame runningowcy, a więc osoby po dziecięcych porażeniach mózgowych czy po udarach mózgu, no mają kłopoty z utrzymaniem równowagi.
3: Magda pokonała jednak konkurencję i samą siebie, bowiem poprzedni rekord należał również do Pilanki. Został ustanowiony w New Delhi i był o 0,07 sekundy gorszy od wyniku w Warszawie. Magda ma przed sobą już kolejne zawody.
5: Teraz się przygotowuję do Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w ten najbliższy weekend, a chyba docelową, najważniejszą imprezą sportową będą Mistrzostwa Polski w Zabościu, bo w tym roku odwołano nam Mistrzostwa Europy.
3: Ze względów politycznych kolejne ważne zawody to w przyszłym roku w Taszkencie w Uzbekistanie odbędą się Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce. Zwycięstwo w tych zawodach otwiera drogę do paraolimpiady w Los Angeles.
6: W piątek 15 maja w Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie miał miejsce debiutancki wernisaż wystawy fotografii Łukasza Michalczyka. To fotograf amator, który swoim kunsztem mógłby zawstydzić niejednego profesjonalistę. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuk wizualnych oraz znajomych artysty. Zdjęcia przedstawiały piękne obrazy z naszego regionu.
7: Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie otwieramy wystawę Łukasza Michalczyka, Końskie i okolice. Bardzo lubimy w bibliotece przeważnie tematykę konecką, a tym bardziej jeśli jest to ona wykonywana przez konecza.
6: Łukasz Michalczyk jest amatorem, ale z porządnym warsztatem. Regularnie uwiecznia życie miasta i w mediach społecznościowych publikuje fotoreportaże z lokalnych wydarzeń. Zapytaliśmy go, co można zobaczyć na wystawie i co go inspiruje.
8: Zdjęcia przedstawiają Końskie i okolice, jak mówi nazwa wystawy. Głównie Sielpia oraz Park Konecki, no i wszelkie tutaj zakamarki.
6: Co najbardziej lubisz fotografować? Czy to natura, czy to architektura, czy wszystkiego po trochu?
8: Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Próbuję również robić portrety, street art, generalnie wszystkiego po troszku. No tutaj, jak wiadomo, nie można było wystawić innych prac jak te, które są w tytule, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości uda się pokazać coś innego.
6: Czy coś Cię inspiruje? Czy są jakieś momenty, które jak zauważysz, jakaś scena, jakiś moment, jakieś światło, to czy coś sprawia, że chcesz zrobić koniecznie zdjęcie?
8: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo takich sytuacji i nieraz droga, która powinna trwać 45 minut do pracy, wydłuża się do 2 czy 3 godzin, bo co 100 czy 200 metrów trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie.
6: To będzie trudne pytanie. Czy masz ulubione zdjęcie? Któreś, które jest dla Ciebie szczególne? Może niekoniecznie najulubione, ale takie szczególne.
8: Jest nawet kilka takich zdjęć. których nigdy nie publikowałem i może kiedyś się uda, ale tak,

0: Zdecydowanie są.
1: Wystawa wpisała się w inicjatywę 23 tygodnia bibliotek i jednocześnie jest jego zwieńczeniem w naszym regionie. Zdjęcia Michalczyka można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do późnej jesieni.

0: Grand Prix tegorocznego festiwalu zdobył młodzieżowy chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego Branko z Niszu w Serbii. Zdaniem jury zespół wyróżnił się wysokim poziomem artystycznym oraz interpretacją muzyki cerkiewnej. Doceniono także sięgnięcie po repertuar wschodniosłowiański, mimo że chór pochodzi z Bałkanów.
1: Ja bardzo rada, ponieważ te dzieci, które nas tak starali, tak wyłożyli celiustremljoności, oni получили Grand Prix. To znaczy, że u nich będzie jeszcze bardziej, jeszcze można bardziej działać w cerkwi, starać się uczyć się modlitwy, uczyć się wiery, uczyć się duchownym pieniu. Ja myślę, że to jest samo ważne w życiu każdego człowieka. A jeśli nie zaczną to w dzieckim wieku, potem stanie ciężej, no, na mnogo ciężej.
0: Nagrody przyznano również w poszczególnych kategoriach.
2: Коли почули, что у нас первое место, сльози, емоції, дзвінки батькам, батьки глядять у Варшаві пряму трансляцію. І повірте, для не тільки для нашого білоруського дитячого хору, а для усіх білорусів, для усіх дітей, які вимушені були з'їхати з батьками з Білорусі, це нагорода нас, усіх білорусів, які знаходяться поза межами Білорусі.
3: Дуже заскочені ми, що достали перше місце, направде. Хоча ж я, наприклад, бачу поступи нашого хору в порівнянні два роки тому, Im dalej, tym lepiej śpiewamy, bo ćwiczymy i staramy się.
0: Jury oceniało wykonawców w 8 kategoriach, zwracając uwagę między innymi na walory artystyczne, intonację oraz zgodność wykonania z tradycją muzyki cerkiewnej.
4: Tegoroczny festiwal był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty nie tylko w te melodie orientalne, ale również w cały szereg prawykonań. Tu podczas nagradzania wyróżniliśmy osoby, które pracują nad staroruskim chorałem czy postbizantyjskim i przenoszą te melodie w, że tak powiem, XXI wiek, co jest piękne.
0: W tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy wprowadzono nową kategorię.
4: Stworzyliśmy kategorię chórów innych tradycji muzycznych, a mianowicie arabską, alawicką z Indii oraz gruzińską. Ciekawe. Są ich melodie pochodzące z różnych kultur prawosławnych. One niezwykle wzbogaciły festiwal.
0: Takim chórem był chór Zumoro z Indii, który otrzymał festiwalowe wyróżnienie.
5: We are not professional singers also. So that's a difference. We are working in different fields. There are teachers, lawyers from all category, business people. So we are not professional singers.
0: W jubileuszowym 45. festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wystąpiło 29 chórów z 10 krajów.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.

0: www.mediamarkt.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej

takie rzeczy nas powinny po prostu, my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juvenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy

0: miastem. Mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie w Ołocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
0: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3-4

0: 30 czy 25, a później już finalnie pobiłem po 3.12 drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
1: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
0: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka. Pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
1: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
0: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
1: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
0: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
0: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
2: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
1: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
2: Trasa. Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska. Miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
1: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
2: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci. Żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam. Powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
2: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
3: Bardzo relaksuje.
4: Miła atmosfera.
3: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
4: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
3: Tak, potwierdzam co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
3: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
4: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
3: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
5: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
6: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę

0: pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa, część podziemna.

0: Gmina została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
1: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
2: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
3: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
4: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie.

0: Absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
1: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
3: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną. Tu różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum, i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
2: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
4: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mówię podnieść, a on nie puści.
2: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
5: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
6: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
7: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zieliński i Jana Kowalskiego.

0: na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
1: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
1: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
1: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obietowie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
4: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
5: Rany te zagoiły się?
4: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez to?
5: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
5: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod wydaniem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
6: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
6: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
4: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
6: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
6: Wcześniej nie zakładałem kogańca, bo przecież był spokojny.

0: było mnie ubyć od tamtego zdarzenia, pies jednak chodził w kawałce.
1: Szanowna pani mistrz?
2: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudce?
0: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
2: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, pan mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływanie. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
1: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią o zajęcie się stanowiska.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję pani mecenas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza, to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem i

0: bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murz-Cmulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Wrocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Wrocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Wrocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota.

0: chirurgicznego poprawia te efekty.
1: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
2: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Włocławku za chwilę będziemy mieć wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Włocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Włocławka i regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszałaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie. Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clue, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą.

0: usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak, wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
0: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
1: Dokładnie.
0: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
0: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: Tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
0: No właśnie,
1: tak?
0: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błyska. Tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
0: Staliśmy
1: naprawdę.
0: Radę i daliśmy radę.
1: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko z nas
0: wychodzą.
1: Wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
0: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z

0: gorączką, no taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
1: No
0: takiego?
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem?

0: jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy się
0: dokładnie.
1: Oceny,
0: więc
1: prawda?
0: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taka, taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje.

0: sytuacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: My jesteśmy takim społeczeństwem, mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
0: I zrobić sobie prezent.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, piękne tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące

0: dotyczące sport i integracji mieszkańców.
1: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu. Także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
0: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
1: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
0: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
1: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
0: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Ta emocje.
5: Integracja. Tak. To jest fajne.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks

0: dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
1: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
3: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
3: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
3: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
3: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
3: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
4: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
4: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
4: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
2: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
4: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
5: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
6: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
2: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
6: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
2: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
2: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
6: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2: A ile pan już biega?
6: Już będzie 11 rok, jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
2: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
7: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki...

0: muki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
0: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi

0: Kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
1: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę to stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
4: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
4: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
6: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
7: No ja jestem bardzo zadowolony. One to zobaczą.

0: Była mistrzostwa Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25. Bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona. A jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: Chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii i należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne, zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
5: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
4: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
6: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich,

0: Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Funduszom Europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo

0: pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
0: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co roku organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny... Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na

0: zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała

0: Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w swoim ogniu w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawnienie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu, wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
5: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
5: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
6: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
5: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
1: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Włocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni

0: się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
1: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie

0: do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca, też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu

0: Mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś powiatowy zarząd dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo, jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
2: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedziby z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
3: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i

0: I jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
1: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
3: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
2: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
4: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
2: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
5: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
6: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
7: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
5: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego.

0: Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
1: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
1: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
1: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kagańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczę panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu formy przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
5: Rany te zagoiły się? Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
5: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
5: Ja?
0: Proszę teraz o podejście do bawieczki pana pozwanego, Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod granią pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
6: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
6: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
4: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
6: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
6: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest raz.
4: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią powódce?
6: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdanie.

0: wydarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
1: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem do sprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie podgryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Nie musiała również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
2: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
2: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. a to nie zawsze jest możliwe.
5: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przy

0: łamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Wrocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
0: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Wrocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Wrocławek zmierza w dobrym kierunku.

Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty.

0: Aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazor X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
2: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
0: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, pewno nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie

0: też jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju wrocławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy.

gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarę i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi
Cała Polska czyta dzieciom, narodowe czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smólniku zapewniał mieszkańcom

mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smuniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy.
Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami

organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam Paniom i Panom Radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie Pani Skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, Panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę.

0: Bierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Urząd Miejski dokonał szczegółowej analizy treści negatywnej opinii wojewody pomorskiej w sprawie planu rozszerzenia granic Tczewa oraz przygotował pisemne wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w niej zastrzeżeń. Władze Tczewa przypominają, że przedstawiły 89-stronicowy wniosek oraz ponad 400 stron ekspertyz naukowych. Według włodarza z jednej strony wojewoda twierdzi, że dokonała wnikliwej analizy tych materiałów, jednak z drugiej strony nie odniosła się ona do danych zawartych w przesłanych dokumentach.
1: To nie jest ani polemika, ani nie jest to uzupełnienie wniosku, tylko wykazanie, że w naszym wniosku i w naszych ekspertyzach w zasadzie znajdują się te wszystkie informacje, które były jakby podkreślone w opinii pani wojewody o tym, że są jakieś braki, więc to wszystko jest. Wysłaliśmy właśnie tą naszą odpowiedź do tej opinii, gdzie wskazaliśmy dosłownie z dokładnością jednej strony, gdzie znajdują się te informacje. Dla nas ta nasza odpowiedź jest o tyle ważna, że odpowiedź zostanie wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie po to, żeby już na tych rozmowach czy na Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu, żeby można było o tym rozmawiać. Jak wiadomo, nie składamy broni. Miasto Tczew po raz pierwszy po wielu latach podjęło ten trud wykonania wszystkich ekspertyz wniosku do niezbędnych do powiększenia, więc jeszcze ten materiał mamy, że w przyszłości, jeżeli będziemy podejmować kolejny raz tą próbę, to oczywiście już będziemy mieli na czym bazować, będziemy mieli z czego korzystać, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic naszego miasta, bo tutaj akurat nie zgadzam się z panią wojewodą w mojej ocenie, a także w ocenie wielu mieszkańców. Nasze miasto w obecnych granicach już osiągnęło maksymalne możliwości swojego rozwoju, co potwierdzają także prywatni inwestorzy, stąd tyle tych różnych procedur Lex Developer, którzy po prostu chcą tak naprawdę budować budynki na działkach, które znajdują się w różnych punktach miasta, więc widzimy tutaj, że Tczew ma szansę bardzo dobrze się rozwijać, tylko niestety nie ma gdzie.
0: Podczas konferencji prasowej prezydent zaprezentował konkretne fragmenty wniosku oraz ekspertyz, które odnoszą się do rzekomych braków wskazanych przez wojewodę. Przykładowo Beata Rutkiewicz uważa, że ratusz nie wyjaśnił konkretnie, które obszary wewnątrz obecnych granic Tczewa mają status

0: obszarów zamkniętych. Urząd podpowiada zatem wojewodzie, w której konkretnie ekspertyzie i na której konkretnie stronie jest informacja o tym, że w 2022 roku MON uznał teren dawnego poligonu wojskowego za zamknięty, przez co wykluczył rozwój obszaru o powierzchni około 140 hektarów.
1: Dotyczą to także kwestii związanych na przykład z rzekomym brakiem korzyści dla mieszkańców, akurat my te

0: i także w ekspertyzach po prostu jest zapisane.
1: W rozmowie na antenie Radia Tczew wojewoda pomorska została zapytana o to, dlaczego nie wydała opinii częściowo pozytywnej, czyli kompromisowej, tak jak to zrobiła w poprzednich latach względem innych miast. Beata Rutkiewicz odpowiedziała, że nie dostrzegła chęci dyskusji ze strony władz miasta. Prezydent odpowiada, że z jego strony jak najbardziej taka chęć była.
2: Gdyby władze Tczewa chciały podjąć ze mną dyskusję, to byśmy tą dyskusję podjęli w szerokim gronie, tak jak to miało miejsce w przypadku miasta Lęborg i gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam przy tym stole odbywały się spotkania. Tutaj nie było ani tej chęci, ani też sama uchwała i wniosek, no tak naprawdę nie rozstrzygał o kierunkach rozwojowych miasta.
0: Osobiście na spotkaniu z panią wojewodą, kiedy przyjechałem z mapami, przedstawiałem właśnie ten wniosek, który zostanie przez Tczew złożony. Poprosiłem panią wojewodę o to, żeby wzorem innych miast zorganizowała takie trójstronne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zarówno ja, jak i wójt i pani wojewoda będziemy mogli dyskutować o konkretnym zakresie tego naszego wniosku. Sądziłem, że ta moja prośba została przyjęta z dużym zrozumieniem, ponieważ inne miasta także w ten sposób odbywały te konsultacje czy negocjacje. Ponawiałem to moją prośbę telefonicznie. Niestety nie udało się, nie zostało to spotkanie zorganizowane, czego osobiście żałuję, bo uważam, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby takie rozmowy prowadzić i to absolutnie nie jest zarzut w moją stronę, ponieważ to ja byłem inicjatorem tego spotkania, prośby o to spotkanie, a także to ja właśnie dzwoniłem z prośbą, żeby to spotkanie doszło do skutku.
1: Prezydent przypomina, dlaczego według niego Tczew musi się powiększyć.
0: Tczew jest czwartym miastem województwa, trzecim miastem aglomeracji czy metropolii trójmiejskiej, więc żeby miasto mogło się rozwijać tak jak inne miasta, musi posiadać tereny rozwojowe. My nie chcemy przejmować podatków. My myślimy o tym, żeby Tczew mógł się rozwijać, żeby było więcej mieszkańców i żeby były tereny do rozwoju. I do premiera bym miał tylko jeden taki apel. Ja chciałbym, żeby nasze miasto było traktowane dokładnie tak samo jak Słupsk, Lęborg czy Ustka, gdzie wiele argumentów, które akurat przeciwko nam zostało w opinii wojewody podniesione, tam w ogóle nie były brane pod uwagę.
3: W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
3: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
5: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy,

0: One nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu.
2: Nowe fakty w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 366 od Piechowic do Kowar. Podczas briefingu prasowego w starostwie powiatu karkonoskiego władze przedstawiły wyniki niezależnego audytu, zleconego po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą. Kontrola potwierdziła słuszność dotychczasowych decyzji zarządu, ale wykazała też nowe wyzwania techniczne.
3: Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, w które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt.
2: Zewnętrzna firma wykona odwierty na spornym odcinku. Wyniki badań poznamy za około 2 tygodnie i to one zdecydują, w jakiej technologii ruszą dalsze prace. Biorąc pod uwagę ogromną skalę inwestycji, opiewającą na blisko 60 milionów złotych, władze powiatu podjęły decyzję o zaangażowaniu dodatkowych służb do kontroli.
4: Chcemy, żeby to zadanie było wykonane w sposób bezpieczny. Zależy nam właśnie na bezpieczeństwu mieszkańców oraz oczywiście pieniędzy publicznych. Dlatego w chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo i szczęśliwie zakończona inwestycja.
2: Władze uspokajają. Unijne i rządowe fundusze przeznaczone na przebudowę ponad 20-kilometrowego odcinka nie są zagrożone. Zgodnie z harmonogramem dofinansowania powiat ma czas na pełną realizację i rozliczenie zadania do listopada 2029 roku. Kolejny przetarg na wykonanie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony tuż po analizie wyników badań gruntu.
5: Koniec kwietnia przyniósł horror mieszkańcom Romanowa Dolnego. Dwa pożary doszczętnie strawiły dom, a w wyniku obrażeń zmarł pan Maciej. Pięcioosobowa rodzina pani Joanny z dnia na dzień została bez dachu nad głową i ubrań.
6: Widać, nie ma nic, tak? Wszystkie sprzęty, no wszystko spłonęło. No, starsza córka ma o tyle dobrze, że nie musi jeździć autobusem, bo mieszkamy w Czankowie, tak? Więc do szkoły ma bliżej. Codziennie dowozimy syna i młodszą córkę do szkoły i do przedszkola, tak? Jak ich zawozimy, to jedziemy na działkę pracować na naszej budowie.
5: Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie zareagowało natychmiast. Urzędnicy i sąsiedzi błyskawicznie zebrali najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież i obuwie, a proboszcz z Czarnkowa zabezpieczył dla rodziny lokal na najbliższe pół roku.
7: Interweniowaliśmy praktycznie natychmiast. Pracownicy zarówno Centrum Usług, jak i Urzędu Gminy także dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ też pozbieraliśmy środki, bo rodzina w tym momencie potrzebowała akurat butów dla wszystkich, bo te buty niestety też spłonęły. I w ciągu jednego dnia udało nam się uzbierać 2000 zł na taki bon do sklepu obuwniczego i rodzina mogła automatycznie sobie te buty zakupić.
5: Odbudowa spalonego budynku jest niemożliwa. Jedyną szansą na normalność jest teraz dokończenie małego domu w stanie surowym, którego budowę rodzina rozpoczęła przed tragedią. Władze gminy robią co mogą, by zdobyć na to fundusze.
8: Są środki potrzebne, żeby oni mogli w zasadzie wykończyć swój dom, bo myślę, że chyba będzie to najrozsądniejsza droga, bo odbudowa tego, co już zostało dzisiaj strawione przez ogień,

0: może pochłonąć dużo większe środki finansowe niż wykończenie tego, co mają rozpoczęte.
1: Pani Joanna w przeszłości sama bezinteresownie pomagała innym, tworząc dom zastępczy dla dzieci zmarłego brata. Dziś to ona i jej bliscy potrzebują wsparcia.
2: Daty urodzeń uczestników tego wydarzenia są na przysłowiowych dwóch różnych biegunach, a realnie w dwóch różnych wiekach. Ale to absolutnie nie było przeszkodą ani nie ograniczało. Wręcz przeciwnie, było motywacją do dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji. Dwa pokolenia spotkały się, aby wymieniać doświadczenia, poznawać swoje pasje oraz odkrywać uroki światów, które na co dzień często wydają się tak odległe. A spotkały się, bo były inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
3: Dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, trochę prowokującej nazwie Boomerzy VS Brokuły, czyli świat seniorów, osób dorosłych i młodzieży. Mamy na celu zbudowanie mostów pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Bardzo często też spotykamy się z takimi opiniami, że młodzież ich jest leniwa, że to są inne czasy, za naszych czasów było inaczej. Są to też takie twierdzenia trochę krzywdzące, właśnie szczególnie dla młodych. I naszym celem jest zmienianie tej świadomości, tak aby te dwa pokolenia mogły ze sobą się porozumiewać.
2: A jak to zrobić najlepiej? Poprzez tego typu spotkania, z odrobiną dystansu i dużą otwartością na uczestników, którzy wspólnie odkrywali, że mimo różnic wieku mają wiele wspólnych tematów i mogą się od siebie wiele nauczyć. Stąd w tym przypadku podczas spotkania wielopokoleniowego zastosowano kilka pozytywnych części składowych.
3: Dzisiaj zajmiemy się raz, że slangiem młodzieżowym i archaizmami. Młodzież nauczymy archaizmów, którymi posługują się seniorzy, a seniorów słów właśnie slangu neologizmów, czyli tego, co Gen Z dzisiaj mówi, jak się posługuje, takie przykładowe słówka. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy teleturniej, właśnie młodzież kontra seniorzy, gdzie będziemy jakby sprawdzać wiedzę na temat dawnych filmów, dawnych piosenek i młodzieżowych, tak? Będziemy mieli i pozycje z Netflixa i jakichś artystów, raperów kontra pani Frąckowiak Halina i zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Naszym celem zapewne jest likwidowanie tych barier, budowanie takich mostów. Mamy też starzejące się społeczeństwo. No i seniorzy dzisiaj też trochę mówią, że nasze miasto się wyludnia, młodzież ucieka. No, chcę pokazać, że nie ma w tym nic złego, że póki ta młodzież jest, na pewno będzie do nich wracać, żeby umieli się z nimi porozumieć, kontaktować, komunikować.
2: Spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego młodzież i seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i spojrzeć na świat oczami drugiego pokolenia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko zawiązała się nić integracji, budowania relacji oraz przełamywania stereotypów. To spotkanie pokazało, że zarówno młodość, jak i doświadczenie mają ogromną wartość, a wzajemne poznawanie swoich światów może stać się źródłem wielu inspiracji do działania, choćby w bibliotece, w której jest przestrzeń pełna otwartości, życzliwości, a tym samym kreatywnych rozmów, co dziś jest strategicznym celem nowej wizji bibliotek.
3: Odczarujemy właśnie wizerunek tej biblioteki, że pokażemy, że to miejsce, które ma edukować, ma żyć, ma być centrum spotkań właśnie różnych pokoleń i ma być dla każdego, bo tak w momencie, gdy książka jest już tak dostępna na rynku audiobooków, e-booków, różnych słuchowisk, podcastów, musimy mieć tą alternatywę po to, aby te miejsca trwały, funkcjonowały i aby po prostu biblioteki istniały.
2: Dzięki takim inicjatywom to miejsce odkrywają kolejne grupy, a biblioteka, choć jako sam obiekt stoi wciąż w tym samym miejscu, to nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o aktywność i pobudzenie lokalnej społeczności do współtworzenia tego miejsca.
4: Artystycznie wykonane pojazdy, samoloty, statki i budynki. To wszystko można było podziwiać podczas tegorocznej edycji wystawy i konkursu modeli wykonanych z kartonu.
5: Kolejna edycja Bielskiej Majówki Modelarskiej, czyli konkursu wystawy modeli kartonowych oraz wraz z towarzyszącymi imprezami. Zostało zorganizowane w celu krzewienia modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży.
4: Wydarzenie przyciągnęło młodszych i starszych modelarzy, od amatorów po doświadczonych twórców. Zainteresowanie wystawą oraz konkursem pokazało, że modelarstwo ma ogromny potencjał, ponieważ rozwija pasję i łączy pokolenia.
6: To jeszcze pasja z dzieciństwa, która została z czasów, jak pojawiły się pierwsze małe modelarze, byłem małym dzieckiem, zacząłem sklejać i do tej pory kleję.
7: W tym roku tata namówił mnie, żebym właśnie wystawił go tutaj na wystawie. Nie byłem przekonany, ale jestem bardzo zadowolony.

0: że udało się zająć pierwsze miejsce.
1: Koszt wykonania takiego modelu jest niewielki, ale czasochłonny. Zrobienie małego zajmuje kilka miesięcy, większego nawet kilka lat. Pan Mateusz, który zajął pierwsze i trzecie miejsce w różnych kategoriach, już od kilkunastu lat zajmuje się klejeniem modeli.
2: Ten, który otrzymał pierwsze miejsce, to był akurat mniejszy model, więc zrobienie jego zajęło tak ze 3 albo 4 miesiące. Natomiast ten, którym zająłem trzecie miejsce, to jest duży model i zrobienie go zajęło mi około 1,5 roku. Wycinacze są gotowe do wycięcia elementy. Ja je muszę złożyć, zgiąć lub uformować w inny sposób, wyretuszować krawędzie i skleić.
1: Prezentowane modele budziły zachwyt wśród oglądających zarówno ilością, jak i jakością wykonania.
3: To jest jeden z moich faworytów w kraju. Jeśli chodzi o organizację konkursów, jestem zachwycony ilością modeli. Przepiękne okręty, przepiękne samoloty. Co najbardziej cieszy, mnóstwo modeli dzieci.
4: My z Litwy, z miasteczka Gorzde, przyjedziemy już piąty, siódmy raz, i jeśli by to wydarzenie nie podobało się, nas tu nie było.
5: Jest to wspaniałe wydarzenie, super, że coś takiego się na Podlasiu dzieje. Fajnie, że tutaj w Bielsku. Bardzo mi się to podoba, że jest tak duży tutaj, jak gdyby taka duża gama tych modeli. Fajnie, że młodzież się udziela. Że chce jak gdyby też działać.
1: Organizatorem wydarzenia była pracownia modelarska Kartonowy Tur oraz Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.
6: Iście sportowe emocje zapanowały wczoraj na boiskach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, gdzie ponownie odbyły się zawody integrujące całe województwo.
7: 17 raz już w tym momencie organizujemy i naprawdę zawsze dopisują nam uczestnicy, więc myślę, że jest to udana impreza. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisała, nie pada, więc miejmy nadzieję, że będzie wspaniale przeprowadzona impreza i cała młodzież szkolnictwa specjalnego naszego województwa wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
6: I co bardzo ważne, dopisali także sami zawodnicy, którzy w dobrych humorach i przy ogromnym zawzięciu sprawdzali się w tej rywalizacji.
8: Łącznie uczestników jest około 100, tak? Z 9 szkół z całego województwa. Tak jak co roku. Tak, myślę, że każdy stąd wyjeżdża zadowolony, bo przyjazna jest atmosfera. Oczywiście rywalizacja musi być, bo to jest sport i bez rywalizacji to by było też ciężko, ale to jest dla każdego dobre, tak? Dla każdego dobre. Każdy może się sprawdzić, a na koniec tak dla każdego będzie miła niespodzianka.
7: Pięknie wszyscy dostaną medale pamiątkowe. Zostawią tutaj serce i duszę i na pewno tak przede wszystkim oprócz rywalizacji będzie też wspaniała integracja.
6: Najważniejsze jest jednak utrzymanie sportowego ducha i to, co przyświeca każdym zawodom, a szczególnie tym od lat organizowanym w tym właśnie miejscu.
8: Po raz 17 są to Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce i tutaj mamy konkurencje biegowe, rzutowe i skok w dal. W 4 kategoriach, także jest tego dużo.
6: A wszystko udało się także zorganizować dzięki wsparciu utrzymanemu m.in. od powiatu wejherowskiego oraz od Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
9: Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 metrów pobiła swój własny rekord świata. Uzyskała czas 16,75 sekundy, choć w niedzielę podczas startów warunki były bardzo trudne.
10: Chwilę wcześniej jeszcze padał deszcz. Frame running to taka konkurencja, która jest bardzo uzależniona od jakości tartanu bieżni. Tam był dobry tartan, ale jednak wilgotny, mokry, więc to też przekłada się na tę jakość jazdy i szczególnie dla osób takich jak frame runningowcy, a więc osoby po dziecięcych porażeniach mózgowych czy po udarach mózgu, mają kłopoty z utrzymaniem równowagi.
9: Magda pokonała jednak konkurencję i samą siebie, bowiem poprzedni rekord należał również do Pilanki. Został ustanowiony w New Delhi i był o 0,07 sekundy gorszy od wyniku w Warszawie. Magda ma przed sobą już kolejne zawody.
11: Teraz się przygotowuję do Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w ten najbliższy weekend, a chyba docelową, najważniejszą imprezą sportową będą Mistrzostwa Polski w Zamościu, bo w tym roku odwołano nam Mistrzostwa Europy.
9: Ze względów politycznych kolejne ważne zawody to w przyszłym roku w Taszkencie w Uzbekistanie odbędą się Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce. Zwycięstwo w tych zawodach otwiera drogę do paraolimpiady w Los Angeles.

0: piątek 15 maja w Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie miał miejsce debiutancki wernisaż wystawy fotografii Łukasza Michalczyka. To fotograf amator, który swoim kunsztem mógłby zawstydzić niejednego profesjonalistę. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuk wizualnych oraz znajomych artysty. Zdjęcia przedstawiały piękne obrazy z naszego regionu.
1: Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie otwieramy wystawę Łukasza Michalczyka, Końskie i okolice. Bardzo lubimy w bibliotece przeważnie tematykę konecką, a tym bardziej jeśli jest to ona wykonywana przez konecza.
0: Łukasz Michalczyk jest amatorem, ale z porządnym warsztatem. Regularnie uwiecznia życie miasta i w mediach społecznościowych publikuje fotoreportaże z lokalnych wydarzeń. Zapytaliśmy go, co można zobaczyć na wystawie i co go inspiruje.
2: Zdjęcia przedstawiają Końskie i okolice, jak mówi nazwa wystawy. Głównie Sielpia oraz Park Konecki, no i wszelkie tutaj zakamarki.
0: Co najbardziej lubisz fotografować? Czy to natura, czy to architektura, czy wszystkiego po trochu?
2: Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Próbuję również robić portrety, street art, generalnie wszystkiego po troszku. No tutaj, jak wiadomo, nie można było wystawić innych prac jak te, które są w tytule, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości uda się pokazać coś innego.
0: Czy coś Cię inspiruje? Czy są jakieś momenty, które jak zauważysz, jakaś scena, jakiś moment, jakieś światło, to czy coś sprawia, że chcesz zrobić koniecznie zdjęcie?
2: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo takich sytuacji i nieraz droga, która powinna trwać 45 minut do pracy, wydłuża się do 2 czy 3 godzin, bo co 100 czy 200 metrów trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie.
0: To będzie trudne pytanie. Czy masz ulubione zdjęcie? Któreś, które jest dla Ciebie szczególne? Może niekoniecznie ulubione, ale takie szczególne.
2: Jest nawet kilka takich zdjęć, których nigdy nie publikowałem i może kiedyś się uda, ale tak, zdecydowanie są.
0: Wystawa wpisała się w inicjatywę 23 tygodnia bibliotek i jednocześnie jest jego zwieńczeniem w naszym regionie. Zdjęcia Michalczyka można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do późnej jesieni.

0: Grand Prix tegorocznego festiwalu zdobył młodzieżowy chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego Branko z Niszów, Serbii. Zdaniem jury zespół wyróżnił się wysokim poziomem artystycznym oraz interpretacją muzyki cerkiewnej. Doceniono także sięgnięcie po repertuar wschodniosłowiański, mimo że chór pochodzi z Bałkanów.
1: Ja bardzo rada, dlatego że te dzieci, które nas tak starali, tak wyłożyli celiustremioności, oni получили Grand Prix. To znaczy, że u nich będzie jeszcze bardziej, jeszcze można bardziej działać w cerkwi, starać się uczyć się modlitwy, uczyć się wiary, uczyć się duchownym pieniu. Ja myślę, że to jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. A jeśli nie zaczniemy to w dzieckim wieku, potem stanie ciężej, na mnogo ciężej.
0: Nagrody przyznano również w poszczególnych kategoriach.
2: Коли почули, что у нас первое место, слезы, эмоции, звонки батькам, батьки глядят в Варшаве прямую трансляцию. И поверьте, не только для нашего белорусского дитячего хора, а для всех белорусов, для всех детей, которые вымышлены были съехать с батьками с Беларуси, это награда нас, всех белорусов, которые находятся поза межами Беларуси.
3: Bardzo zaskoczeni my, że dostaliśmy pierwsze miejsce, naprawdę. Chociaż ja na przykład widzę postępy naszego chóru w porównaniu dwa lata temu, już im dalej, tym lepiej śpiewamy, bo ćwiczymy i staramy się.
0: Jury oceniało wykonawców w 8 kategoriach, zwracając uwagę między innymi na walory artystyczne, intonację oraz zgodność wykonania z tradycją muzyki cerkiewnej.
4: Tegoroczny festiwal był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty nie tylko w te melodie orientalne, ale również w cały szereg prawykonań. Tu podczas nagradzania wyróżniliśmy osoby, które pracują nad staroruskim chorałem czy postbizantyjskim i

0: przenoszą te melodie w, że tak powiem, XXI wiek, co jest piękne.
1: W tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy wprowadzono nową kategorię.
0: Stworzyliśmy kategorię chórów innych tradycji muzycznych, a mianowicie arabską, alawicką z Indii oraz gruzińską. Ciekawe są ich melodie pochodzące z różnych kultur prawosławnych. One niezwykle wzbogaciły festiwal.
1: Takim chórem był chór Zumoro z Indii, który otrzymał festiwalowe wyróżnienie.
2: We are not professional singers also. So that's a difference. We are working in different fields. There are teachers, lawyers from all category, business people. So we are not professional singers.
1: W jubileuszowym 45. festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wystąpiło 29 chórów z 10 krajów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby

0: odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: Myślisz, że to
1: nie
0: już jest taki
1: zdecydować.
0: czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak? Więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą, takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się
1: Tak.
0: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no, żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale

0: trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
0: Dokładnie.
1: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda?
0: Zdecydowanie tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Staliśmy radę i daliśmy radę.
0: Dokładnie, i to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko
1: nasze
0: z nas
1: wychodzą.
0: Wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
1: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką, no taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś takiego?
0: No tak, tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą? Z drugim pełnoprawnym rodzicem, bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku,

0: strachu, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: Tak,
1: boimy się oceny,
0: dokładnie. Więc
1: prawda?
0: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taka, taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w
0: Oj,
1: zasadzie
0: tak.
1: do końca życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie: całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I

0: Dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem, mimo wszystko powiedziałabym, silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc, na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
0: I zrobić sobie prezent.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszą było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października

2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smulniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smulniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych.
jak również zakup

regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych przez wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom ochotniczych straży pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam paniom i panom radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny i za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy, a żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie skarbnik gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe.
Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach.

działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, razem słuchamy.

0: muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
0: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Chyba go...
0: A my jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: nam się które na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał sześcioosobowy rower, na którym sześciu wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy.

0: My, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
0: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
0: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
2: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1990.

0: 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane, jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie, także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały, z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno. Jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem.

0: jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły. Owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są

0: tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy no, nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 50.

0: 4 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą,

0: Jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Wrześniu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego

0: Był to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą i trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia. Jak ta sztuczna inteligencja, to jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest, ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? Co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie

35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrze

0: kadencji, to także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten stary park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka. za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1000

0: 500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę

0: widzimy nierozwiązane od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
2: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
3: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
0: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 milionów 5000

0: tysięcy, przepraszam, 230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca klubu radnych lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu.

0: rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej i jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
3: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury.

0: generalnie pieniędzy nie ma, a zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko. Ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było, ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji, im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, szanowni państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
2: Szanowni państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają

0: się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same

0: emocje, uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staram się przekazać każdego razu.
1: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka most, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
0: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest to nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem. Powiem na 23 orkiestry w województwie. U nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy. All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia. Jak ta sztuczna inteligencja, to jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego...
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest, ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu.

99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym. A także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć.

0: wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z

0: tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który łączył, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. na pana strzeli. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To

0: Nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
3: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
4: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas

0: Nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej
0: tak jak,
1: postawie.
0: Jak,
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia

0: daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych
1: I
0: mięśni.
1: na z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało
0: To znaczy,
1: właśnie? To wychodzi podczas takich
0: tak jak
1: zajęć,
0: ja
1: tak?
0: rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowane. Wyprostowane. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie
1: Z
0: figury
1: którymi
0: zwrócić
1: mięśniami
0: uwagę.
1: my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: No to znaczy, każde wiadomo, że tak
1: Indywidualnie,
0: patrzy
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami. No i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w
0: Tak,
2: piątek,
0: tak, tak, tak.
2: na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: No się obawiamy, że jednak
2: Wczoraj
0: znowu.
2: byłyśmy jeszcze w jednym miejscu,
0: Na
2: oglądałyśmy na
0: Osirze,
2: Osirze
0: tak,
2: i na
0: zaglądaliśmy
2: tej
0: salę.
2: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe. Mamy okazję
1: Nie wiem,
2: poprosić do kogoś,
1: tak.
2: może
1: Potrzebna
2: ktoś.
1: wam jest parkiet
0: Potrzebne
1: hali
0: nam trochę
1: mistrzów, tak?
0: większe
1: Aż tak
0: pomieszczenie.
1: duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo
1: Ogromne.
0: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie
2: I
0: cieszy,
2: kobiety w
0: tak jak cieszy.
2: przeróżnym
0: W
2: wieku.
0: przeróżnym wieku, tak,
2: Jakby ktoś
0: właśnie.
2: miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za
0: Tak, i to
2: darmo i na
0: zajęcia
2: tańczy za
0: odbywają
2: darmo,
0: się
2: wszystko za
0: bezpłatne
2: darmo.
0: zajęcia.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na
1: Super. A
2: zajęcia.
1: jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: Tak
0: metrów.
1: mniej.
2: No, tak koło
1: No, koło
2: pewnie,
1: 100,
2: koło
1: 100
2: 100
1: metrów.
2: metrów, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no
0: No,
2: bo to
0: także
2: naprawdę jest
0: jeszcze
2: przykro. Jutro
0: jedno.
2: jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi
0: No się
2: matami
0: nie
2: w
0: zmieścili,
2: przeróżnym wieku. W zeszłym
0: tak.
2: tygodniu były zmoknięte, przyjechały z różnych stron Włocławka, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: One się
2: Myślałyśmy
1: odbywają raz w tygodniu, te
0: raz w
1: zajęcia.
2: tygodniu. Ale myślimy o pewnie jako jeszcze drugą
0: Będziemy
2: grupę stworzyć.
0: myśleć, tak, będziemy
2: Bo i
0: myśleć.
2: również
0: No to wszystko na
2: mężczyźni.
0: razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy
1: Ale
0: myśleć.
1: wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w
0: Oczywiście.
1: jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą
0: Na
1: i
0: maksa.
1: odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie
2: Właśnie.
0: dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
1: Czy wy
0: na
1: sobie
0: takie
1: myślałyście,
0: płatne, bo nie
1: czy wy
0: chcą,
1: sobie
0: może zachęci.
1: myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
0: W
1: No to
0: życiu
1: chyba
0: przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym
0: Pod
2: względem
0: każdym.
2: jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj, no też może.

0: opowiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym ludziom.
1: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetny potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
2: W ramach budowania relacji.
1: Właśnie budowania relacji.
2: Odciągania od wirtualnego świata.
1: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
0: wspaniałe młode
1: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
1: Doskonale.
0: I chcą,
1: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
1: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
0: zaczepić
1: tak, i pokazać,
0: żeby później
1: jak
0: do
1: to
0: nas
1: jest
0: przyszli do kawiarni.
1: Później do nas przyszli.
2: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
0: Oczywiście.
2: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
1: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
0: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
0: No na Kalenetik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30, gdzieś. Koło 30.
1: Koło 30.
0: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
1: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli także rozumiem, zapraszamy, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
1: oczywiście
2: będzie miał
1: inny
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ale
2: już ma.
0: Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mhm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy
0: w
2: będzie
0: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań budżetowych?
0: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takiej.

0: takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
1: Słucham Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, ale można się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też tak, będzie jej prelekcja i ona będzie za tydzień, 30.
2: Tak, zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak...
0: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak ja powiedziała o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas, pieniądze, informacja.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przechodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
0: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochają.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
2: Trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
0: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale to
1: w sensie będzie pobudzić, pokazać,
0: tak,
1: że można,
0: jakby ludzi, żeby
1: dla
0: coś
1: tych,
0: się działo.
1: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no, lepiej być właśnie w tej grupie narzekających.
0: Po co się wychylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
2: Także się staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
0: Tak.
1: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
0: trzeba
2: można to. A trzeba to. Także tak to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Mhm.

0: Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
0: ludzie nas
1: piękna
0: wszędzie.
1: współpraca
0: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy. Naprawdę to
0: No,
1: takie.
0: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
1: Nie,
0: okazuje, że młodzież
1: oj
0: włącza
1: nie.
0: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
0: po
1: ludzie
0: prostu
1: nie wiedzą
0: się spotkać,
1: o tym,
0: tak?
1: Że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
0: Ten
1: nie o
0: sposób
1: to chodzi.
0: myślenia chyba, który
1: Właśnie, jak
0: próbujecie.
1: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
0: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
0: nie
1: się
0: chce,
1: chce
0: nam się,
1: to
0: tak.
1: Myślę,
0: ale
1: że
0: naprawdę
1: też nie chce.
0: To niesamowicie napędza.
1: No
0: Ja
1: właśnie.
0: Już mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
0: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz więcej.
0: Trzeba spróbować i tak to działa.
2: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
0: Tak, tak, tak.
1: Będziemy,
0: tak.
1: Będziemy
0: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
2: będzie
0: mniejszym
2: nowy kalendarz.
0: Stopniu.
1: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem i więcej.
0: Z powrotem i więcej. Jasne,
1: i coś
0: jasne.
1: Nowego.
0: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
2: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
0: Także
1: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
1: no nasi faceci też pomagają,
0: pomagają bardzo.
2: Właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
2: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki,
2: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
1: dokładnie.
2: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
2: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
2: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.
1: Bardzo.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. Jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać?

0: grać i tak dalej?
1: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
0: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie. A kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem. Powiem na 23 orkiestry w województwie. U nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w

0: starym domu kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle

0: wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
0: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych.

0: Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten stary park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiąże się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka.

0: za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia. Więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszych.

0: naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
2: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
3: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
0: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75. Ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego

0: jednego pacjenta w roku to jest 5 milionów, 5 tysięcy, przepraszam, 230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Nie będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
0: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem w bezruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu. Takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany.

przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich.

0: tych dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto, oprócz tego aspektu finansowego, jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako Mama jako kobieta?
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom.

bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąsko, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili

0: Czyli cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i Wahadło.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
0: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
0: I chyba go...
2: A my jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od Nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
0: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów. A rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
0: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
1: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza właśnie granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
1: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia Wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem

0: orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jest

0: jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
0: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
2: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a

0: większych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Polski. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa,

0: którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do 3 roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsługują.

0: nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75. Ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
4: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich

0: tym włocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania

0: Lewicy zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu.

0: Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątki.

łapkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
2: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali

0: prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było, ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji, im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, szanowni państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
2: Szanowni państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego,

0: to, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anvil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anvilu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anvil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.

0: pole.
1: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny, zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego, bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
2: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i wahadło.
3: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
2: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
1: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
2: Chyba go...
1: I jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
2: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
1: to
2: dzieci,
1: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
3: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
4: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
5: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
4: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
5: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
4: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
5: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
4: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
5: A jakie plany na przyszłość?
6: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka

0: taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
1: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
0: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
0: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji.

to także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku.

0: Nie. Od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli macie taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem. Jest taka możliwość, dlatego że państwo

0: daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym

0: schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy, no, nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 milionów. 5 000, przepraszam, 230 złotych. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii

0: opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
1: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
0: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wice.

0: prezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj, panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już, Małgosiu, zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak też balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze, prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Mhm. Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakaś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi
1: ja,
0: podczas takich tak zajęć.
1: Jak tak, jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
0: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać?
1: No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak patrzy,
0: ja wiem,
1: indywidualnie.
0: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować.

0: pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować, prostować, prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w
0: Tak,
2: piątek,
0: tak, tak,
2: na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: Wczoraj
0: znowu.
2: byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na
0: Osirze,
2: Osirze
0: tak,
2: i na
0: oglądaliśmy
2: tej
0: salę.
2: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na. Mamy okazję
0: Nie wiem,
2: poprosić do kogoś, może ktoś.
1: potrzebna wam jest parkiet
0: Potrzebne
1: Hali
2: nam trochę
1: Mistrzów, tak?
2: większe
1: Aż
2: pomieszczenie.
1: tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się
1: Ogromne.
0: cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie
2: I
0: cieszy.
2: kobiety w przeróżnym
0: W
2: wieku.
0: przeróżnym wieku, tak,
2: Jakby ktoś
0: właśnie.
2: miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za
0: Tak, i to
2: darmo i na
0: zajęcia
2: tańczy za
0: odbywałem się
2: darmo, wszystko za
0: bezpłatne
2: darmo.
0: zajęcia.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na
1: Super. A
2: zajęcia.
1: jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: Tak
0: metrów.
1: mniej.
2: No, tak koło
1: No, około
2: pewnie, koło
1: 100
2: 100
1: metrów.
2: metrów, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo
0: No,
2: to
0: także
2: naprawdę jest
0: jeszcze
2: przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi
0: bo się
2: matami
0: nie
2: w
0: zmieścili,
2: przeróżnym wieku. W zeszłym
0: tak.
2: tygodniu były zmoknięte, przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: One się
2: Myślałyś
1: odbywają raz w tygodniu, te
2: raz w
1: zajęcia.
2: tygodniu. Ale myślimy o pewnie jako jeszcze drugą grupę
0: Będziemy
2: sportu.
0: myśleć, tak, będziemy
2: Bo i
0: myśleć.
2: również
0: No to wszystko na
2: mężczyźni.
0: razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w
0: Oczywiście.
1: jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i
0: Masa.
1: odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie
1: Właśnie.
0: dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
1: Czy wy
0: na
1: sobie
0: takie
1: myślałyście,
0: płatne, albo nie
1: czy
0: chcą,
1: wy sobie
0: albo może chętnie.
1: myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
2: W
1: No to
0: życiu
1: chyba
0: przerosło nasze oczekiwanie.
2: praktycznie pod każdym
0: Pod
2: względem
0: każdym.
2: jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, mimo, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj, no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
2: Młodszym ludziom.
0: młodszym. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: Świetnych
0: potrafi
2: ludzi.
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia.
1: W ramach budowania
0: Terapeutyczne
1: relacji,
0: właśnie
1: takiego
0: budowania
1: odciągania
0: relacji.
1: od wirtualnego
0: Tak,
1: świata.
0: właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszą.

0: pierwszymi osobami między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
1: I chcą, przede wszystkim chcą.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim inicjatywie idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: zaczepić,
0: tak, i pokazać,
1: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenityksie przyszedł chłopak, powiedzmy, koło trzydziestki.
0: Koło trzydziestki.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie miał jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: ale
2: już ma.
1: Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli, jest jakaś taka modna gra Gwint. Bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, to tak Tak fajnie, że taka fundacja.

0: Plus, tak, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale można się świetnie
1: i
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
2: Tak, też będzie
1: Także.
2: jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
1: Tak, tak, tak.
2: Zapraszamy
1: 30
2: też
1: też
2: serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku 8,
2: 10,
1: 10,
2: tak,
1: 8, 10 lat.
2: 12.
1: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
2: Będą zabawione.
1: naprawdę zabawiane i to tak
2: Bardzo fajne,
1: na
2: naprawdę fajne
1: życzenie.
2: inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
2: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas i
2: Pieniądze,
0: informacja.
2: właśnie,
0: Tak.
2: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 30, 35? Nie,
2: No,
1: tak,
2: tak.
1: 35, dokładnie 35
2: Tak,
1: lat.
2: i zostali we Włocławku,
0: Nigdy
2: kochają.
0: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
1: No
0: tylko
1: tak,
0: ten Włocławek nigdy nie
1: ja
0: przez
1: tam
0: głowę.
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda, na
0: Aha.
1: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
2: I byśmy chciały,
1: żeby
2: żeby ten
1: tak,
2: Włocławek
1: żeby ten
2: troszeczkę się
1: Włocławek się
2: ruszył, żeby było,
1: rozwijał.
2: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak
2: Ale
1: trochę
2: troszkę.
1: rozwija się,
0: Ale
1: ale
0: to
1: to jeszcze napędzić
0: chcecie
1: więcej.
0: pobudzić, pokazać, że
2: Tak, jakby
0: można
2: ludzi, żeby
0: dla
2: coś się
0: tych, którzy
2: działo.
0: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: No
0: lepiej
2: też
0: być w tej
2: właśnie.
0: grupie
2: Po co
0: narzekających.
2: się wychylać,
0: Zajmij
2: prawda?
0: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie. Chyba
0: Takich
1: także się
0: ludzi potrzebujecie.
1: staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich
1: Uśmiechać
0: ludzi
1: się i pomagać
0: potrzebujecie
1: innym.
0: jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
2: Tak.
0: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od
0: Tak.
2: spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
2: Trzeba
1: można
2: to.
1: to, a trzeba
2: Dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
2: Z uśmiechem.
1: Tak.
2: Z uśmiechem naprawdę
1: Jest
2: ludzie nas
1: piękna
2: wszędzie.
1: współpraca
2: Tak.
1: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, no, z którymi spotykamy. Naprawdę to
0: No,
1: takie.
0: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
2: Nie,
0: okazuje, że młodzież
2: to
0: włącza
2: nie.
0: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
1: Po
2: ludzie nie
1: prostu się
2: wiedzą o tym,
1: spotkać,
2: że
1: tak?
2: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść. pójść na

0: zakupy i zostawię dzieci na
1: dzieciątko na
0: zajęcia.
1: przykład. Tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
2: ten
1: nie
2: sposób
1: o to
2: myślenia
1: chodzi.
2: Chyba, który
1: właśnie,
2: próbujecie.
1: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
0: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
0: nie
1: się chce,
0: nam się,
1: to
0: tak.
1: Myślę,
0: ale
1: że
0: naprawdę
1: też się chce.
0: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
0: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz więcej.
0: Trzeba spróbować i tak to działa.
2: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
0: Tak, tak, tak.
1: Będziemy działać.
0: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
2: będzie
0: mniejszym
2: nowy kalendarz.
0: Stopniu.
1: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam...
1: Z powrotem i więcej, jasne.
0: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
2: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
0: Także
1: mamy wspaniały zespół.
0: I zachęcamy
1: jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte.
0: Jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
1: No nasi faceci też pomagają bardzo.
2: Właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
2: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki,
2: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
2: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
2: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają,

0: ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego, bo mamy i miązka, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, razem słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum, no i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
0: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: I
0: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. Ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza jak się granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest taka, no jest coś, taka most, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest to nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie stąd.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy. All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja, to jest takie trochę dla mnie

0: porozumienie, wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
1: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
2: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
1: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
2: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
1: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenia

powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna

0: demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.

0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę, opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i

0: spacer z nim w ruchu, tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
4: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również

0: bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich...

0: Naprawdę wiele. Program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami. Pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Nie będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem bez ruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu. Takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813 /29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023

0: roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca klubu radnych lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym
0: Pani przewodnicząca.
1: Osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym które

0: opracowała od początku do końca Lewica. Jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

serdecznie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: I
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba, już nawet

0: mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
1: to
0: dzieci,
1: które... To nam się na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy

0: inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokolenia jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu włocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy. All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany

0: często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno. Jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności

0: wartości, od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto, oprócz tego aspektu finansowego, jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Wrocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych opryski, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od 5 rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek. Więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu. Więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych.

0: Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
0: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki

0: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno. Jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparcie.

0: wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystają

0: cały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie w tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej i jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
3: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski. A służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko. Ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było. Ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak proszę

0: Proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, Szanowni Państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
1: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
3: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Postanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach.

0: z napisem 5 lat BCK i Ha wahadło.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
0: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
0: I chyba go...
2: A my jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
0: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
0: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
1: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza właśnie granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej. Tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
1: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie stąd.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych, powiat wrocławski jest wyjątkowy.

0: wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie czy Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry Powiatu Wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem. Powiem na 23 orkiestry w województwie, u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną, no i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. W naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat. No

0: instrumentach dętych. No i jakoś tak, tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
1: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach.

grupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa, czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest

0: jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane, jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie.

0: tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia. Więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy.

0: dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
1: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
0: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
0: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia, kolanetik to

0: ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
1: Tak.
0: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
1: Jak, to jak też, balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze, prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia.
1: Jakieś drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy, tak jak
1: to wychodzi podczas takich zajęć.
0: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak patrzy,
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.

0: Kobiety w przeróżnym wieku.
1: Tak,
0: jakby
1: właśnie.
0: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za darmo.
1: I na tańczy
0: za darmo, wszystko za darmo.
1: Zajęcie.
0: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Iny na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
2: To tak może na razie 100 metrów.
0: Tak koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: To się nie zmieści.
0: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy.
1: Myślałeś, one się odbywają raz w tygodniu, te zajęcia.
0: Raz w tygodniu. Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
0: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć.
0: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć. Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
2: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: takie szlaczne... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
2: Przyrosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
2: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. I chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym.
2: Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która potrafi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. I właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
2: Właśnie budowania relacji.
1: Takiego odciągania od wirtualnego świata.
2: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode...
0: Wspaniałe młode
2: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
2: Doskonale.
0: I chcą.
2: I chcą, przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, gadamy między sobą, rozmawiamy, przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
2: I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, może, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to

0: spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: Zaszczepić młodzież.
0: zaczepić, tak, i
1: Żeby
0: pokazać,
1: później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do
0: a później do
1: kawiareni.
0: nas przyszli.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
0: Tak,
2: prawda?
0: jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenetik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło trzydziestki
0: Tak,
1: gdzieś, koło trzydziestki.
0: Koło trzydziestki.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli
0: Także
2: rozumiem,
0: zapraszamy.
2: że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
0: Oczywiście.
2: miał
0: Nie,
2: inny,
0: oczywiście. Jak
2: jakiś
0: najbardziej.
2: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: Ależ
2: już
0: jest.
2: macie, z
1: Przychodzą już.
0: Prawnikiem. Wszystkich.
1: Przychodzą
2: Po
1: już
2: prostu.
1: panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie,
1: jak
2: mówiąc,
1: najbardziej.
2: Te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
0: no nie,
2: ale można
0: nie.
2: się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak,
1: zapraszamy
0: 30
1: też serdecznie.
0: Zapraszamy dzieci w wieku 8-10
1: lat.
0: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. Także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas
1: pieniądze,
2: i informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili.

0: Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 30, 35? Nie,
0: No tak,
1: 35, dokładnie 35
0: i
1: lat.
0: zostali we Włocławku,
1: Nigdy
0: kochają.
1: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
0: No
1: tylko
0: tak,
1: ten Włocławek nigdy nie
0: ja tam
1: przez głowę.
0: trochę była zdana na rodzinę, prawda, na
1: Aha.
0: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
2: Byśmy chciały,
1: Jakby
2: żeby ten
1: tak,
2: Włocławek
1: żeby ten
2: troszeczkę się
1: Włocławek się
2: ruszył, żeby
1: rozwijał.
2: było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak
2: Ale
1: trochę rozwija
2: troszeczkę,
1: się, ale
2: ale
1: kto
2: to
1: wyjeżdża,
2: chce
1: napędzić
2: cię
1: więcej.
2: pobudzić, pokazać, że
1: Tak, jakby
2: można
1: ludzi, żeby
2: dla
1: coś się
2: tych, którzy
1: działo.
2: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
1: No
2: lepiej
1: też
2: być w tej
1: właśnie.
2: grupie
1: Po co
2: narzekających.
1: się
2: Wy,
1: wychylać, prawda?
2: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie, i chyba
2: Takich
1: także
2: ludzi
1: się
2: potrzebuje.
1: staramy się to robić.
2: Rozumiem, że takich
1: Uśmiechać
2: ludzi
1: się i pomagać
2: potrzebujecie
1: innym.
2: jak najwięcej.
1: Tak.
2: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się siliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
1: Tak.
2: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Od
2: Tak.
1: spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie
1: Tak
2: tak.
1: jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
2: Trzeba
1: można
2: to.
1: to, a trzeba
2: Dokładnie.
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
2: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
2: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko
1: Z
2: otwierały.
1: uśmiechem.
2: Tak.
1: Z uśmiechem, naprawdę
2: Jest
1: ludzie nas
2: piękna
1: wszędzie.
2: współpraca
1: Tak.
2: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy. Naprawdę to
1: No,
2: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się Nie.
2: okazuje, że młodzież
1: To im.
2: włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
2: Po
1: ludzie nie
2: prostu się
1: wiedzą o tym,
2: spotkać,
1: że
2: tak?
1: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
1: Dzieciątko na
2: zajęcia.
1: przykład. Tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba
1: Znaczy,
2: niekoniecznie.
1: nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
2: Ten
1: nie o to
2: sposób myślenia
1: chodzi.
2: chyba, który
1: Właśnie, jak
2: próbujecie.
1: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy
1: Jak nam
2: i
1: się chce,
2: chce nam się,
1: to
2: tak.
1: myślę,
2: Ale
1: że innym
2: naprawdę
1: też się
2: to
1: chce.
2: niesamowicie napędza.
1: No
2: Ja już mówię,
1: właśnie.
2: pomaganie napędza.
1: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz
2: Uważam,
1: więcej.
2: trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
2: Tak. Tak, tak, tak, tak.
1: Będziemy
2: Będziemy
1: działać.
2: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
1: Będzie nowy
2: mniejszym
1: kalendarz.
2: stopniu.
1: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem i
2: Z
1: więcej.
2: powrotem i więcej.
1: Więc i
2: Jasne,
1: coś
2: jasne. Jeszcze
1: nowego.
2: nas pomysły jakieś będą. I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie.